bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: To czas rozmów o sprawach bliskich nam w regionie. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A dziś będą m.in. inspiracje do wypraw rowerowych na Pomorzu Zachodnim.
2: Przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać.
1: Takich wskazówek będzie więcej już za około kwadrans. Najpierw jednak odwiedzimy Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
3: To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, ale rozszerzamy ofertę. Chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych.
1: Będzie również o rozpoczętym już Tygodniu Bibliotek.
4: 13 maja od godziny 17 spod chwili 28 rusza spacer miejski śladami literackich wątków Szczecina z Małgorzatą.
1: Tematów będzie więcej, powiemy też m.in. w jaki sposób korzystać w regionie z e-rejestracji do lekarzy i na badania. A już teraz pierwsza z zapowiedzianych rozmów. Naszym gościem jest Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: O Centrum Usług Społecznych chcemy dzisiaj rozmawiać, działającym już prawie rok. Od 1 czerwca 2025 roku instytucja przekształcona z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, no ale to przecież nie tylko zmiana na nazwy. Co się zmieniło, proszę powiedzieć, dla mieszkańców?
3: Można powiedzieć, że zmiana nazwy to tylko taka kwestia techniczna, natomiast samo podejście do świadczenia wsparcia i różnego rodzaju form pomocy zmieniło się diametralnie od niemal roku. To już nie jest tylko miejsce, w którym pomagamy, w którym wspieramy osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju kryzysów, trudnych sytuacji, z którymi się borykają, poradzić sobie z zapewnieniem tak podstawowych rzeczy jak schronienie, wyżywienie czy środki do życia, ale rozszerzamy ofertę i chcemy zaoferować też ciekawe zajęcia aktywizacyjne dla różnych grup społecznych, ale też różnego rodzaju formy wsparcia, które do tej pory były niedostępne dla tych osób z uwagi na to, że na przykład nie spełniały one przesłanek ustawowych, przekraczały kryterium dochodowe, które byłoby konieczne do przyznania wsparcia. Nie występowały żadne przesłanki typu długotrwała choroba, bezrobocie, nieporadność społeczna czy inne tego typu kwestie wymienione w ustawie do tego, żeby tą pomoc przyznać. Czyli otwieramy się na wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia, ale chciałyby też wziąć udział w ciekawych spotkaniach, zajęciach, warsztatach, a do tej pory byłoby to niemożliwe, bo właśnie nie spełniały tych wymogów ustawowych. Więc można powiedzieć, że teraz nie jest to już miejsce, do którego można przyjść tylko w trudnej sytuacji, ale zachęcamy też pozostałych mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do tego, żeby zapoznać się z nową ofertą usług, z nową ofertą wsparcia i skorzystać z tego, co mamy do zaoferowania.
1: A co to w ogóle są usługi społeczne?
3: Usługi społeczne to jest bardzo szerokie pojęcie. Dzięki temu, że wprowadzamy je do realizacji w ramach programu, możemy tak naprawdę dowolnie, w zależności od tego, jakie na danym obszarze są potrzeby, wprowadzać różnego rodzaju formy wsparcia. Co do zasady, nazwa usługi społeczne odnosi się do tego, że są one realizowane właśnie przez centra usług społecznych albo zlecane podmiotom ekonomii społecznej czy organizacjom pozarządowym właśnie do realizacji. Także to są usługi nie tylko przygotowywane przez nas i realizowane przez nas, ale tworzone też właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, z podmiotami ekonomii społecznej, co pozwala uzyskać taką synergię w realizacji tych działań właśnie pomiędzy jednostkami a organizacjami pozarządowymi.
1: Generalnie w Szczecinie obowiązuje program przyjęty przez Radę Miasta, rozumiem, i to był też początek w ogóle funkcjonowania CUS-u. To nie są takie założenia z powietrza, tylko macie dobrze tą sferę zbadaną również, jeśli chodzi właśnie o miasto.
3: Tak, sam program to już był kolejny z kroków, który przyjmowaliśmy. Program usług społecznych też jest wymogiem ustawowym do wprowadzenia Centrum Usług Społecznych w danej gminie i później realizacji tychże usług. Natomiast staraliśmy się jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia swojej działalności, a przede wszystkim do rozpoczęcia realizacji usług społecznych. Przygotowaliśmy w ramach projektu też duże badania, w zasadzie największe największe badania, jakie do tej pory w Szczecinie były robione właśnie w sferze społecznej, w kwestii wsparcia i potrzeb mieszkanek i mieszkańców. I na podstawie tych badań, na podstawie wyników ankiet, które przeprowadzaliśmy, właśnie powstały założenia do programu i później już szczegółowe rozwiązania, które zostały przyjęte przez Radę Miasta, co było dla nas też podstawą do tego, żeby już później rozpocząć realizację taką techniczną, czyli ogłaszać otwarte konkursy ofert, w których wyłanialiśmy wykonawców poszczególnych usług czy form wsparcia.
1: A jakie wnioski po tym roku, czy też prawie roku funkcjonowania?
3: Jeżeli chodzi o same usługi, bo można powiedzieć, że tak, że w czerwcu przekształciliśmy się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Centrum Usług Społecznych, co pozwoliło na realizację dalszych etapów procesu i usługi zaczęliśmy wdrażać jesienią i na przełomie roku. Tak naprawdę najwięcej naborów ruszyło w 2026 roku, także można powiedzieć, że jesteśmy na początkowym etapie realizacji usług. Także na razie zmian nie planujemy. Na razie jesteśmy na etapie zbierania opinii o tym, co już się wydarzyło i w trakcie realizacji większości usług tak naprawdę, więc myślę, że czas na takie podsumowania czy zastanawianie się, co ewentualnie będziemy mogli zmienić w programie, pewnie będzie dopiero około roku po jego wprowadzeniu, czyli jesienią 2026 roku. Myślę, że będziemy już mieli taką większą wiedzę na temat tego, co się sprawdza, co dobrze funkcjonuje, a co warto byłoby zmienić. Na razie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to można powiedzieć, że najwięcej chętnych do różnego rodzaju aktywności, spotkań i treningów pamięci czy innych tego typu wydarzeń są seniorzy. Widać, że tutaj jest duża potrzeba. Zajęcia sportowe, które realizujemy w naszej siedzibie, w naszej nowej siedzibie w Salonie Usług Społecznych w centrum miasta, w zasadzie wypełniły się w kilka dni, jak zaczęliśmy tylko nabór. Mamy 4 grupy, które spotykają się 2 razy w tygodniu na treningach i są na przykład osoby, które przychodzą rano na gimnastykę, zostają później na treningach umysłu, a jeszcze po południu przychodzą na przykład na warsztaty artystyczne. Więc widać, że to są seniorzy, to jest taka grupa, która potrzebuje tego typu aktywności i jeżeli tylko ktoś jest im w stanie ją zaoferować, to są chętni do tego, żeby właśnie w takich zajęciach uczestniczyć. Ale też realizujemy sporo warsztatów, spotkań, grup wsparcia dla rodziców z dziećmi. Otwieramy tam kolejne nabory na treningi zastępowania agresji, treningi umiejętności społecznych. To są też zajęcia, których rodzice coraz częściej poszukują, a też chcemy je właśnie zaoferować. No i co najważniejsze, te wszystkie zajęcia, właśnie treningi umysłu, zajęcia sportowe dla seniorów, zajęcia dla rodzin z dziećmi są darmowe. Za te usługi nie płacimy, one są finansowane w ramach projektu. Dzięki pozyskaniu tych środków z Unii Europejskiej właśnie możemy zaoferować je naszym mieszkańcom bez opłat.
1: No i współpracujecie też z organizacjami pozarządowymi, wspomniał Pan już o tym krótko, ponieważ żeby tak szeroką gamę usług społecznych w ogóle zrealizować, rozumiem, że trzeba w taką współpracę wejść szeroką w Szczecinie.
3: Tak, no tutaj byłoby dużym wyzwaniem, żeby wprowadzić 30 nowych usług i zrealizować to tylko swoimi siłami. Dlatego od początku wiedzieliśmy, że będziemy posiłkować się tutaj ofertą organizacji pozarządowych w trakcie przygotowywania programu usług i przygotowywania w ogóle przekształcenia Centrum Usług Społecznych. Też zasięgaliśmy opinii właśnie organizacji pozarządowych, realizatorów podobnych form wsparcia czy usług dla mniejszej społeczności, na przykład w lokalnych klubach seniora czy w radach osiedla, tak żebyśmy poznali też ich opinie, jakie są ich pomysły, co oni wiedzą od mieszkańców, którzy trafiają do nich, tak żeby pomóc nam dobrze przygotować tę ofertę. No i tutaj, tak jak Pani wspomniała, no trudno wyobrazić sobie realizację tak dużego przedsięwzięcia bez udziału podmiotów ekonomii społecznej, co też, tak jak wspominałem na początku, no buduje tą, zacieśnia, można powiedzieć, tę współpracę i między naszą jednostką, a poszczególnymi organizacjami, realizatorami usług.
1: Proszę nam jeszcze powiedzieć, w jaki sposób się można zgłaszać, o tych wolnych miejscach, o tych, które szybciej się zapełniają, o tych, które wolniej się zapełniają, już nam Pan troszkę powiedział, ale właśnie, gdzie szukać tej oferty i jak się zgłaszać?
3: Najwięcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej cus.szczecin.eu lub pod numerem telefonu 510 612 812. To jest taki telefon, pod który można zadzwonić, nawet nie mając żadnego pojęcia, zadać proste pytanie: dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co ja mogę u Państwa uzyskać, jakie wsparcie, informację, jaką pomoc, czy właśnie z jakich zajęć skorzystać. Jeżeli mamy chwilę czasu, to zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na stronę internetową, zapoznać się z ofertą usług społecznych. Na stronie są też informacje o naborach, o tym, jakie wymogi trzeba spełnić. Natomiast jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, to ten telefon jest pierwszym numerem, pod który polecamy się zgłosić. Jeżeli się okaże, że tutaj potrzebny jest kontakt z innym działem czy z inną komórką, to już bezpośrednio wtedy taką osobę przekierujemy w odpowiednie miejsce. Także zachęcam do odwiedzin strony lub kontaktu telefonicznego. To taki najprostszy kanał do tego, żeby właśnie dowiedzieć się, jak, na jakich zasadach i z jakich form wsparcia możemy skorzystać.
1: Mówił Maciej Chomis, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw pomocy społecznej. A u nas już teraz zapowiedź kolejnych tematów.
0: Jeszcze w tej godzinie na Pomorzu Zachodnim.
1: Ultimate Frisbee to dyscyplina sportu, której przyjrzymy się za niecałe dwa kwadranse.
5: W Ultimate Frisbee na hali w zeszłym roku też zajęliśmy drugie miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa, z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy pierwszą lokatę. No, niestety nie udało się.
1: Do treningów frisbee, które odbywają się w Szczecinie, można dołączyć. O tym będzie jeszcze w programie. A już teraz przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinis. Za nami zachodniopomorska majówka, podczas której Borne Sulinowo zdobyło tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą w Polsce. Ma dokładnie 3000 metrów długości i udało się ją rozwinąć, tworząc długi korowód na ulicach. Wielką belę z materiałem trzeba było przewieźć ciągnikiem, co relacjonował w sieci inicjator akcji Łukasz Zacholski.
7: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
8: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
9: My dzisiaj w Bornem Sulinowie tworzymy tą historię.
6: Mówiła burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord najdłuższej biało-czerwonej flagi należał do Międzyzdrojów, a w Międzyzdrojach pobito kolejny rekord, rekord Polski w czytaniu konstytucji. Tylko jednego dnia majówki na zachodnim Pomorzu odnotowano ponad 30 pożarów traw i nieużytków. Po raz kolejny strażacy apelują o niewypalanie traw. To nie tylko zagrożenie dla przyrody, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskiego. Strażaków.
10: To jednak jest żywioł, który, no, nad którym nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować, szczególnie w takiej przestrzeni otwartej, gdy mamy do czynienia z suchą trawą. Tak naprawdę to się dzieje w ułamkach sekundy i naprawdę tutaj może dojść do właśnie zapalenia się pojazdów czy budynków.
6: A w poniedziałek obchodziliśmy Dzień Strażaka. Uroczystości z tej okazji, połączone z piknikami edukacyjnymi w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, będą odbywać się na zachodnim Pomorzu w maju i czerwcu. Pierwszy piknik odbył się w czwartek w Świnoujściu. Teraz zajrzyjmy na zachodniopomorskie drogi. W Szczecinie zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Emilii Plater. Rozpoczyna się tam przebudowa. Na odcinku między Miedzianą a Firlika czasowe zwężenie jezdni. Tymczasem nowe opłaty za przejazd linią numer 10 obowiązują w granicach administracyjnych gminy Międzyzdroje. Osoby posiadające międzyzdrojską kartę mieszkańca płacą tylko złotówkę. Z kolei w Świnoujściu wprowadzono nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Najważniejszą jest wprowadzenie opłat za parkowanie w dzielnicy nadmorskiej. Strefa już działa. Wystartowały matury. Po dwóch trudniejszych dniach środa była dla niektórych dniem odpoczynku. Większość maturzystów wybrała język angielski. Uczniowie szczecińskiego liceum nr 13 egzaminu się nie bali.
11: Angielski na luzie, angielski akurat potrafimy.
12: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski język.
13: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy. Tutaj z angielskiego problemem nie będzie akurat.
14: To jak drugi język prawie.
15: Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień z matur podstawowych.
6: Teraz czas na egzaminy ustne i pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony. Ogłoszenie wyników 8 lipca. Tymczasem pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii tamtejszego liceum. Trzymamy kciuki za 17-letnią Zuzannę, u której na początku roku wykryto guza mózgu. Zuzanna jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkinis. Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym magazynie czas na kolejne tematy. Sezon rowerowy się rozkręca na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego. Ruch coraz większy.
2: Oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować.
1: Takich inspiracji sporo przed nami w programie, ale będzie też o tym, jak korzystać w województwie zachodniopomorskim z centralnej rejestracji.
14: Usługa jest wprowadzana stopniowo, działa od stycznia tego roku i będzie stopniowo rozszerzana o kolejnych specjalistów.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. A już teraz rowerowe inspiracje na weekend i nie tylko. O nich rozmawiałam z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin.
2: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim wszystkim, którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
1: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
2: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć, chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
1: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
2: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Kłobrzegu i później wrócić pociągiem.
1: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
2: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 km takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
1: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
2: To znaczy, jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem, mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 km tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielkopolsce jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
1: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
2: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, tu też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
1: To rozmowa z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej. Słyszymy się ponownie już za kilka minut. A na razie tematy związane ze zdrowiem. Z centralnej e-rejestracji możemy korzystać na Pomorzu Zachodnim od kilku miesięcy. Jak działa ta funkcjonalność i jakie wizyty możemy rejestrować za pomocą centralnej e-rejestracji? O tym opowie nam Małgorzata Olszewska z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
16: Centralna e-rejestracja jest to dodatkowy kanał umożliwiający umawianie się na wizyty lekarskie. Jest to usługa, która jest online. Nowa. Usługa jest wprowadzona stopniowo, działa od stycznia tego roku i będzie stopniowo rozszerzana o kolejnych specjalistów. W chwili obecnej obejmuje profilaktyczną cytologię, profilaktyczną mamografię oraz pierwszorazowe wizyty do kardiologa. W sierpniu tego roku zostaną dołączone kolejne poradnie specjalistyczne, a włączenie wszystkich poradni do systemu planowane jest do końca 2029 roku. Rejestracja jest dużym ułatwieniem dla pacjentów, ponieważ mogą wybrać własne preferencje dotyczące terminu wizyty, miejsca wizyty, mogą określić na przykład, czy wizyta może się odbyć na przykład na przestrzeni tam 5, 10, 30 kilometrów od miejsca zamieszkania. Jeżeli ktoś ma taką otwartość i możliwość dojechania na wizytę specjalistyczną, bo zależy mu na szybszym terminie, ma podgląd pod wizyty w całej Polsce i może sobie sam wybrać miejsce, w którym tą wizytę chce zrealizować. To, co jest bardzo ważne, pacjent może samodzielnie zarządzać swoją wizytą, czyli nie tylko ją umówić, ale również zmienić termin lub w razie konieczności odwołać tą placówkę bez konieczności dzwonienia do tej przychodni, do tej poradni. Może to zrobić z poziomu własnego telefonu komórkowego czy przez internet. W przypadku braku wolnego terminu może pacjent zostać zgłoszony do tak zwanej poczekalni. czekalni i tam kolejka będzie pilnowana automatycznie. W momencie pojawienia się wolnego terminu pacjent będzie zawiadomiony o możliwości skorzystania z wizyty, a system przypomina o terminie badań w ciągu 7 dni przed wizytą i 1 dzień przed wizytą. I myślimy, że to znacznie poprawi planowanie wizyt i ograniczona zostanie liczba niewykorzystanych wizyt. To, co bardzo ważne, dostęp pacjenta do możliwości rejestrowania się przez centralną e-rejestrację jest całodobowy. Czyli tak naprawdę możemy umówić się na wizytę nie tylko w godzinach pracy poradni, ale wtedy, kiedy nam to odpowiada. Może to być wieczór, może to być weekend, może to być wcześniej rano. I robimy to we własnym telefonie poprzez aplikację Moje IKP lub na stronie internetowego konta pacjenta. Warto tutaj wspomnieć, czym jest to internetowe konto pacjenta. Jest to taka bezpłatna aplikacja umożliwiająca dostęp do naszych informacji o zdrowiu. Nie tylko w sumie naszych, ale też naszych dzieci czy osób, które upoważniły nas do tych informacji. Internetowe konto pacjenta mają wszystkie osoby, które posiadają numer PESEL. Rejestracja na internetowe konto pacjenta odbywa się przez stronę pacjent.gov.pl, przez profil zaufany, konto bankowe, aplikację mObywatel lub e-dowód osobisty. A formą na telefon jest aplikacja Moje IKP, którą można ściągnąć i mieć dostęp do swoich informacji zdrowotnych, również możliwość e-rejestracji, dostępu do e-recept właśnie w swoim telefonie.
1: W Szczecinie pewnie łatwiej się umówić niż w mniejszych miejscowościach naszego województwa. Jeśli dobrze zrozumiałam, mieszkając na przykład w Świnoujściu, możemy sobie takie kryteria dobrać, poszukując na przykład kardiologa, do którego właśnie dostaliśmy skierowanie, żeby ta wizyta nam się pojawiła w tych czasowych ramach, które sobie również wyznaczymy w ramach tej e-rejestracji, na przykład jeżeli musiałaby to być wizyta popołudniowa.
16: Tak, jest to bardzo wygodne, dlatego że nie musimy dzwonić do poszczególnych poradni specjalistycznych i pytać o terminy. Możemy sami dostępność tych terminów sprawdzić dla całej Polski. Jeżeli tylko mamy gotowość, żeby dojechać na wizytę w bardziej odległe miejsce, to jest taka możliwość. Tuż sam pacjent określa, na czym mu bardziej zależy. Czy zależy mu bardziej na tym, żeby to było blisko jego miejsca zamieszkania, czy zależy mu na konkretnym terminie, ponieważ może też wybrać, określić, tak, że potrzebuje termin tylko w godzinach popołudniowych na przykład, tak, i tylko takie terminy zostaną zaproponowane i taki termin może wybrać, chyba że rzeczywiście w ciągu najbliższych 40 dni takie kryteria, które pacjent wybrał, nie będą możliwe. Wtedy przechodzi do tak zwanej poczekalni i w momencie, kiedy taki termin się pojawi, będzie automatycznie pacjent powiadomiony. Już nie musi ponownie szukać sam terminu, nie musi tego terminu wyszukiwać. System automatycznie ten termin dla niego znajdzie, jak tylko taki termin się pojawi, a pojawienie się tego terminu jest możliwe, dlatego że tutaj pacjenci mogą sami odwoływać swoje wizyty, więc zwalniają te wizyty w prosty sposób. Liczymy też na to, że te wizyty, które są niewykorzystane, będą odwoływane przez pacjentów, ponieważ ta droga odwołania będzie bardzo prosta i dostępna, bez konieczności dzwonienia do przychodni, tylko odwoływania w formie elektronicznej.
1: Wiadomo już coś na ten temat, że w związku z tym w naszym województwie na przykład skróciły się kolejki do kardiologów i można się szybciej dostać, czy to jeszcze za wcześnie, żeby takie dane uzyskać?
16: Myślę, że jest za wcześnie, żeby takie dane uzyskać, tym bardziej, że centralna rejestracja dotyczy wizyt pierwszorazowych do kardiologa, natomiast później kolejne wizyty są wyznaczane już bezpośrednio w poradni.
1: A czy mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego chętnie korzystają? Wiadomo już, ile wizyt zostało umówionych w ten sposób?
16: Myślę, że więcej informacji będzie można podać, jak centralna rejestracja obejmie większą ilość przychodni, dlatego że na razie dotyczy profilaktycznej mammografii, cytologii i pierwszorazowych wizyt u kardiologa. I myślę, że też nie jest do końca to miarodajne, jeżeli chodzi o wykorzystanie tutaj tej formy rejestrowania się. Natomiast stopniowo będą wprowadzani kolejni specjaliści i też coraz powszechniejsza będzie ta centralna rejestracja.
1: Mówiła Małgorzata Olszewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym magazynie wracamy już za chwilę na ścieżki rowerowe województwa zachodniopomorskiego.
2: Nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ.
1: I to nie będzie jedyna zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przed nami także rozmowa o frisbee.
5: Zapraszamy na razie wszystkich na Jasnybłonia w poniedziałki i w środy od godziny 18. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk.
1: Jeśli jeszcze nie słyszeliście o Ultimate Frisbee, to usłyszycie już za kilka minut. A na razie wracamy do rozmowy z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Jako biuro do spraw komunikacji rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego też udostępniacie użyteczne narzędzia do planowania tych wycieczek. Możemy coś powiedzieć na temat aplikacji, na temat strony internetowej?
2: Naszym założeniem od początku było to, żeby udostępniać jak najszerszą informację dla rowerzysty i ta informacja przede wszystkim dotyczy tego, z jaką jakością szlaku mamy do czynienia. Zarówno na naszej stronie internetowej w aplikacji, jak i w materiałach drukowanych przekazujemy bardzo czytelną informację o tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informację, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
2: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
2: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych. Także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
2: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
2: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć. Ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze? Gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
2: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, a potem jest po prostu dużo turystów. A te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy. Można spokojnie się do nas wybrać. To jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
2: Tak, myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego na Pomorzu Zachodnim, to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
2: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miesiącach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest, można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
1: Mówiła Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, a ja dodam tylko, że system monitorowania ruchu rowerowego na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego jednoznacznie potwierdza, że najbardziej popularną trasą jest Velo Baltica. Wynika to zarówno z jej turystycznego nadmorskiego położenia, jak i z przynależności do międzynarodowej sieci tras rowerowych. Z kolei w sierpniu w zeszłym roku w szczycie sezonu na trasy Pomorza Zachodniego wyjechało ponad 377 tysięcy rowerzystów. W maju w ubiegłym roku było to 170 tysięcy osób. A teraz już w naszym programie o zupełnie innej aktywności fizycznej. Naszym gościem będzie Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin, który opowie nam, na czym polega ten sport, czy można dołączać do drużyny, no i opowie również o zdobytym niedawno ponownie tytule.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
5: Dwukrotny wicemistrz Polski w Ultimate Frisbee na hali. W zeszłym roku też zajęliśmy 2. miejsce i w tym roku jechaliśmy do Warszawy, gdzie odbywały się te mistrzostwa. Z nadzieją jednak, że poprawimy ten wynik i osiągniemy 1. lokatę. No niestety nie udało się, gdyż nasza zaprzyjaźniona drużyna z Poznania okazała się od nas ciut lepsza.
1: Proszę nam opowiedzieć o waszej dyscyplinie, ponieważ jest to taki sport, o którym wiele osób może mogło nie słyszeć, a tutaj w Szczecinie Ultimate Frisbee można trenować.
5: Tak, zapraszamy na razie wszystkich na Jasy Błonia w poniedziałki, w środy od godziny 18. Mamy nadzieję trenować na Chorzej. No i na czym polega frisbee? Frisbee głównie polega na przetransportowaniu dysku z jednej strefy punktowej do drugiej. No i tutaj główna różnica jest taka, że zamiast piłki mamy dysk. Zasady też trochę może są podobne do rugby, do piłki nożnej. Mamy pivot z koszykówki wzięty, jakieś tam pady z siatkówki, także taka ogólnorozwojowa dyscyplina.
1: No ale to jest taki sport kontaktowy, czy właśnie wręcz przeciwnie?
5: To jest właśnie z założenia zupełnie niekontaktowy sport. Jest taka zasada, że należy unikać kontaktu. Tutaj nie ma sędziów, mamy tak zwany spirit of the game. polegający na tym, że zawodnicy sami muszą się między sobą dogadywać w momencie, kiedy na boisku będzie jakieś przewinienie. No i żeby unikać wszelkich niepotrzebnych rzeczy, też na boisku siebie unikamy. No żeby się tam krzywda nikomu nie stała.
1: Jasne. A jakie cechy powinien mieć dobry zawodnik? Rozumiem, że szybkość jest istotna, tak? No i też chyba ugodowość w takim razie.
5: No i wie pani, że z tą ugodowością to może nie tak do końca, no bo wiadomo, że trzeba mieć swoją rację na boisku, wiedzieć, znać przede wszystkim też zasady, wiedzieć, czy się dane przewinienie popełniło, czy też nie. I wiadomo, że tutaj, jeśli tam to przewinienie zostało zgłoszone, no to drugiemu zawodnikowi wydaje się, że zostało ono popełnione, aczkolwiek nie zawsze trzeba się z tym zgodzić, gdyż to różnie bywa na tym boisku. Nasza drużyna bardzo często stara się grać głównie w grę, nie marnować czasu na zbędne dyskusje. No i my zazwyczaj przyznajemy rację, jeżeli ktoś już raz, że tak powiem, coś tam zgłosił, to my wtedy mówimy, że tak, dobrze, racja, dysk wtedy wraca i możemy sobie na spokojnie grać dalej.
1: Co to za liczba 967, która w nazwie waszego klubu 967 Ultimate Frisbee Szczecin występuje? Skąd ona się wzięła?
5: No to jest taka ciekawostka, możemy powiedzieć historyczna, związana z tym, że to też jest ciekawe, bo przyjechał do nas zawodnik z Ameryki, John Nichols, którego pozdrawiam z tego miejsca. Niestety nie gra z nami, gdyż wrócił do swoich rodzinnych stron. No i on tam właśnie datowo się trochę pobawił i w 966 roku był chrzest Polski. No i jak wiadomo, wtedy jeszcze Szczecin nie był częścią, nie był dołączony. Natomiast stało się to dokładnie rok później, czyli w 967 roku, rok po chrzcie wyłączył Szczecin. No i tak i my chcieliśmy uczcić tą datę i tak się też nazwaliśmy.
1: No to już wiemy, skąd ta nazwa, ale skąd w ogóle frisbee w Szczecinie?
5: Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o początki, to był mój kolega, który pojechał na studia do Warszawy. Z Warszawy pojechał do Danii, gdzie zaczął grać i tam zaszczepili w nim miłość do tego sportu i on przyjechał tutaj, zapoczątkował rozpropagowywanie tego sportu, no a później chwilę założyliśmy tą drużynę 967.
1: Ile jest osób, proszę powiedzieć, w drużynie? No i w ogóle kim jesteście? No bo domyślam się, że osobami z zupełnie różnych branż i różnych środowisk.
5: Oj tak. Tutaj jest taka, że tak powiem, zupełna mieszanka. Mamy u siebie gastronomów, przedstawicieli handlowych, budowlańców, nawet dentystów, lekarzy, naprawdę tutaj wszyscy, o, skrzypaczkę tak na dobrą sprawę, bo to dziewczyna Marysia, którą też pozdrawiam. Każdy się tu u nas odnajdzie, każdy znajdzie dla siebie miejsce. Wiadomo, charakterowo też trzeba się gdzieś tam zaprzyjaźnić, no i nam się to udało. Tak jak ostatnio mieliśmy też taką notkę na naszym Instagramie czy na Facebooku, że kiedy nie spędzamy czasu razem na boisku, to znajdujemy dla siebie jakieś inne aktywności.
1: Rozumiem, że można dołączać w takim razie, tak?
5: Oj, zapraszamy serdecznie. Ktoś ma ochotę się poruszać, poznać nowych ludzi, czasami może poznać drugą połówkę, czy coś na sportowo poważniej, bo są mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa seniorskie, także każdy dla siebie tutaj, niezależnie od wieku, znajdzie miejsce, żeby sobie pograć i zapełnić tą lukę w wolnym czasie w ciągu tygodnia.
1: A jak często trenujecie? Trzeba mieć dużo czasu na ten sport?
5: Oj, zdecydowanie nie. To tak w miarę, powiedzmy, naturalnie, że dwa razy w tygodniu. Ja tam uważam, że mniej tak na dobrą sprawę też trochę nie ma sensu, gdyż po tygodniu zapomnimy tego, co się nauczyliśmy tydzień wcześniej. Dlatego też powtarzamy sobie te treningi po drugi dzień. No tak jak u nas to wychodzi poniedziałki i środy. Później czasami zdarza się tak, że jedziemy na jakiś turniej w weekend. Wiadomo, jest to raczej sporadycznie, to tak raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu.
1: Chciałam zapytać o wasze plany w ogóle na ten sezon. Czy coś szczególnego?
5: W tym roku chcieliśmy zawojować troszkę Europy, natomiast turnieje, na które się zgłosiliśmy, nie udało nam się pojechać z tego tytułu, że inne drużyny szybciej się zgłosiły niż my. Natomiast zostajemy u siebie lokalnie. Mamy turniej zaplanowany, przygotowawcze do Mistrzostw Polski. No i na Mistrzostwach Polski mamy apetyt na medal, gdyż w zeszłym roku zajęliśmy 4. miejsce na trawie. No i chcielibyśmy ten wynik poprawić.
1: Kiedy są Mistrzostwa Polski?
5: Mistrzostwa Polski są w okolicach września.
1: Całe lato przed wami w takim razie, żeby się przygotować.
5: Całe lato przed nami, tak. Mamy trochę czasu, czekamy na świeżą krew. Może się znajdzie jakiś koszykowy LeBron, który przyjdzie i wywinduje naszą drużynę na jakiś podium. Na to liczymy. Dlatego nasze drzwi są ciągle otwarte dla nowych osób. No i zobaczymy, co przyniesie ten sezon.
1: Treningi Ultimate Frisbee odbywają się w samym sercu Szczecina na Jasnych Błoniach regularnie, zawsze w poniedziałek lub środę o 17:30. To dyscyplina, o której opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Kolejne tematy już teraz na naszej antenie. Centrum Usług Społecznych w Szczecinie, instytucja istniejąca formalnie od blisko roku. Przyjrzymy się, jakie usługi świadczy i dla kogo.
17: Usługi dla seniorów, poradnictwo specjalistyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne, mamy trening umysłu, zajęcia artystyczne. Dla rodzin z dziećmi również mamy poradnictwo specjalistyczne.
1: W dalszej części programu będzie m.in. o ofercie bibliotek na Pomorzu Zachodnim, przygotowanej z okazji 23. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
4: Gościć będziemy m.in. doktora Marka Łuczaka, czyli naszego superpolicjanta Indiana Jonesa, który będzie opowiadał o odzyskiwaniu zabytków.
1: To akurat w Szczecinie, ale sporo będzie się działo też na przykład w bibliotece w Międzyzdrojach. O tym również powiemy. A już teraz rozmowa z Karoliną Krzemińską, kierowniczką działu usług społecznych Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
0: Sprawdzam na Pomorzu Zachodnim.
1: O ofercie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie chcemy dzisiaj porozmawiać. Proszę nam może wyjaśnić na początek, co to w ogóle są usługi społeczne?
17: Usługa społeczna, czyli usługa skierowana do mieszkańców i określona na podstawie potrzeb. Na początku, zanim określiliśmy, jakie usługi będziemy realizować, przeprowadziliśmy bardzo dużą diagnozę potrzeb i na tej podstawie określiliśmy 30 usług społecznych, które są ujęte w programie usług społecznych, który został przyjęty przez Radę Miasta w październiku 2025 roku. Właśnie na tej podstawie powstał katalog usług społecznych i stopniowo wprowadzamy nasze usługi dla mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby.
1: Kto w takim razie może z nich korzystać? Dla jakich grup macie ofertę?
17: Ofertę mamy skierowaną do 3 grup. Dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mamy usługi dla seniorów oraz usługi skierowane dla rodzin z dziećmi. Usługi dla seniorów, poradnictwo specjalistyczne, wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne, mamy trening umysłu, zajęcia artystyczne, zajęcia aktywności fizycznej, czyli gimnastykę oraz warsztaty kulinarne. Dla rodzin z dziećmi również mamy poradnictwo specjalistyczne i konsultacje i pogłębione wsparcie. Mamy różnego rodzaju warsztaty psychologiczne, trening umiejętności skutecznego uczenia się, mamy warsztaty kulinarne dla dzieci, grupę wsparcia cyberprzestrzeń. Prowadzimy również ośrodek oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mamy pomoc w usterkach domowych, usługi opiekuńczo-kosmetyczne i tutaj mamy usługę manicure, pedicure i fryzjera i ta usługa jest realizowana w siedzibie mieszkańca, czyli jeżeli mieszkaniec ma taką potrzebę, my tą usługę realizujemy w miejscu zamieszkania. Mamy poradnictwo specjalistyczne, usługę opiekuńczą krótkookresową, która jest połączona z doradztwem dla opiekuna faktycznego oraz opiekuńcze usługi sąsiedzkie.
1: Przyjrzyjmy się może temu zapotrzebowaniu. Gdzie Państwo widzicie, że te usługi są najbardziej potrzebne i faktycznie zgłasza się najwięcej osób?
17: Najwięcej osób zgłasza się do usług senioralnych, bo tutaj jesteśmy nastawieni na takiego aktywnego seniora, czyli podnosimy tą aktywność, chodzi o wzmocnienie też relacji. I to są rzeczywiście usługi, które największą popularnością się cieszą. Nie mamy żadnego problemu z naborem. Bo jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne czy gimnastykę dla seniorów, zawsze mamy więcej chętnych niż miejsc. Teraz pod koniec czerwca, na początku lipca będziemy ogłaszać drugi nabór do warsztatów trening umysłu i to jest też usługa, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych seniorów. Drugą taką grupą to są usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i tutaj nasza Złota Rączka, usługa, która pomału, stopniowo, ale cieszy się coraz większą popularnością, i usługi opiekuńczo-kosmetyczne. Chętnie mieszkańcy korzystają z tej usługi.
1: Te warsztaty dla dzieci i rodziców, może nam Pani troszeczkę przybliżyć jeszcze tą ofertę?
17: Usługi dla rodzin z dziećmi, cały wachlarz warsztatów, z trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych, i to są warsztaty, które też cieszą się dużą popularnością, ale zachęcamy, bo cały czas mamy nabory. NVC zapraszamy, bo też mamy jeszcze wolne miejsca, i zapraszamy bardzo rodziców z dziećmi na cyberprzestrzeń, nowe, fajne warsztaty, jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni. Myślę, że to będą fajne zajęcia i dla rodziców, i dla dzieci.
1: A jeszcze o tą Złotą Rączkę chciałam zapytać. To jest taka w wielu miastach bardzo popularna usługa. Jak to jest w Szczecinie?
17: Cieszy się coraz większą popularnością, bo tak jak wprowadziliśmy usługę, to tak nieśmiało. Pomalutku gdzieś tak rozkręcało się to zainteresowanie i zawsze osoby, które korzystają z tej usługi, wracają. I rzeczywiście jest coraz więcej wniosków i coraz więcej osób z wielką chęcią korzysta. Usługa realizowana jest na terenie całego miasta. Najważniejsze kryterium, jakie należy spełnić, to być mieszkańcem Szczecina. Jest to usługa, w której w niewielkim stopniu mieszkaniec partycypuje w kosztach.
1: I możemy drobne naprawy domowe zrealizować w ten sposób.
17: Tak, to są drobne naprawy. Nie mówimy tutaj o generalnych remontach. Mówimy o drobnych naprawach, o uszczelnianiu okien na przykład, o podłączeniu kuchenki,

0: całym roku, prawda, funkcjonowania samych usług. Te doświadczenia pokrywają się z tą diagnozą?
1: W większości tak, szczególnie te usługi senioralne oraz dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast samymi usługami tak naprawdę na rynku jesteśmy od 5 miesięcy. Myślę, że po takim pełnym roku będziemy w stanie określić, które usługi są tak zwane trafione, a które należałoby przeformułować. Natomiast na tą chwilę widzimy, że na pewno te usługi dla seniorów i dla osób potrzebujących wsparcia, tutaj one rzeczywiście, ta diagnoza bardzo dobrze nam pokazała, jakie jest zapotrzebowanie i że wypełniamy tą przestrzeń akurat tymi usługami.
0: A może Pani nam powiedzieć, ile osób już skorzystało albo korzysta, jaka to jest skala?
1: Z każdych warsztatów senioralnych, na przykład gimnastyka dla seniorów. Aktualnie mamy 4 grupy po 10 osób, czyli 40 osób w tygodniu akurat bierze udział w takich zajęciach. Podobnie jest w zajęciach artystycznych, czyli mamy 4 grupy po 10 osób. Trening umysłu mamy 2 grupy po 10 osób, teraz będą kolejne 2 grupy, więc samych seniorów mamy około 100 osób w naszym salonie usług społecznych. Teraz organizujemy, mamy nabór na wycieczki edukacyjno-krajoznawczo-turystyczne. W czerwcu organizujemy 2 wycieczki, na każda wycieczka to jest 50 osób, ale w tym roku organizujemy 5 wycieczek, czyli dla 250 mieszkańców, więc ta skala jest dość duża.
0: I rozumiem, że współpracujecie w zakresie realizacji tych usług z organizacjami pozarządowymi.
1: Tak, usługi nie są realizowane przez urzędników ani przez podmioty prywatne. Te usługi są realizowane przez organizacje pozarządowe, czyli otwarty konkurs ofert. Organizacje składają do nas oferty, my wybieramy organizacje, które z nami współpracują, podpisujemy umowę, więc większość tych usług realizowane jest przez organizacje pozarządowe.
0: Jak się można zgłosić, proszę powiedzieć, gdzie szukać informacji na temat tych usług dostępnych w Centrum Usług Społecznych w Szczecinie?
1: Oferta o usługach aktualnie dostępnych jest zamieszczana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie oraz na naszym Facebooku. W aktualnościach, ale na co dzień, jak tylko pojawia się usługa, jest ona automatycznie uruchamiana na stronie Centrum Usług Społecznych w Szczecinie.
0: I są to usługi bezpłatne całkowicie, czy gdzieś obowiązują jakieś niewielkie płatności?
1: Większość usług jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców, tylko usługa usterka domowa, tutaj mieszkaniec częściowo pokrywa koszta tej usługi, i również usługi opiekuńczo-kosmetyczne. To są usługi, w których mieszkaniec częściowo pokrywa koszta, oraz usługa sąsiedzka, opiekuńcza usługa sąsiedzka.
0: Mówiła Karolina Krzemińska, kierowniczka działu usług społecznych Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. A już teraz pomysły na spędzenie wolnego czasu na Pomorzu Zachodnim. Rozpoczął się Tydzień Bibliotek, potrwa do 16 maja. Wiele bibliotek włącza się w te obchody, między innymi w Szczecinie czy w Międzyzdrojach. Na początek jednak Szczecin. O tym, co będzie działo się w nadchodzących dniach, opowie Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Rozmawiała z nim Małgorzata Mura.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Chcieliśmy wyjść trochę z takich standardowych działań, które mamy na co dzień, czyli spotkań autorskich, których też nie zabraknie podczas Tygodnia Bibliotek. I tak gościć będziemy m.in. doktora Marka Łuczaka, czyli naszego superpolicjanta Indiana Jonesa, który będzie opowiadał o odzyskiwaniu zabytków. I to 11 maja o godzinie 18. 12 maja Philip Springer, czyli pierwszy architekt polski. Krytyk ostatnio też o Szczecinie sporo się wypowiadał, więc mam nadzieję, że to będzie taka naprawdę bardzo fajna dyskusja. Ale właśnie wychodzimy z tych spotkań autorskich i idziemy trochę w miasto, więc 13 maja od godziny 17 spod filii 28 rusza spacer miejski śladami literackich wątków Szczecina z Małgorzatą Dudą, świetną przewodniczką. I takim plenerowym wydarzeniem też jest gra miejska śladami szczecińskich książek, która odbędzie się w sobotę 16 maja od godziny 11. startujemy z promediów, tam dostajemy karty zadań, poruszamy się po centrum miasta i odgadujemy literackie zagadki.
4: Na miejski spacer, wstęp wolny. Można po prostu przyjść o 17:00, dokładnie powiedz

0: Ile on może potrwać, jak może wyglądać?
1: W ogóle na wszystkie wydarzenia jest wstęp bezpłatny, więc to istotne. Spacer zazwyczaj trwa około 2 godzin, ale z doświadczenia wiemy, że to trochę zależy od uczestników. Małgorzata Duda będzie na pewno przygotowana w wielu kwestiach, więc trochę to od was, uczestników, zależy, ile będziemy iść.
0: Jakie miejsca literackie odwiedzimy?
1: Raczej nazwiskami bym tutaj szedł. To, co ustalałem z autorką tego spaceru, to z jednej strony na pewno te nazwiska, które dzisiaj są na topie, czyli Marek Stera, Przemek Kowalewski, Leszek Herman, Sylwia Trojanowska, ale chcemy też trochę odświeżyć tych szczecińskich pisarzy, nieco zapomnianych sprzed lat, więc będziemy trochę to miksować wszystko.
0: Część wydarzeń trzeba wcześniej zasygnalizować, że się wybieramy, na przykład właśnie jeśli chodzi o tą grę miejską, prawda?
1: Gra miejska wymaga zapisów, bo też musimy przygotować nagrody, które będą dla naszych uczestników i ten pakiet taki podstawowy, z którym wyruszymy, więc chcemy być przygotowani na to, ile czytelników będziemy gościć. To są zespoły do 4 osób, więc po prostu można zbierać rodzinę, sąsiadów, przyjaciół i taką grupą przyjść do nas.
0: To będzie nie tylko chodzenie po mieście, ale także różne zadania, prawda?
1: Dokładnie tak. I związane właśnie też z przestrzenią miasta i literackimi wątkami. Tu nie będę za dużo zdradzał, żeby dać trochę wykazać się już na samym szlaku.
2: O wydarzeniach związanych z Tygodniem Bibliotek Małgorzacie Murze opowiedział Krzysztof Lichtblau, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A ja wspomnę jeszcze 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odbywa się w wielu placówkach w naszym województwie, między innymi w Bibliotece w Międzyzdrojach. I tam na przykład w najbliższy poniedziałek bezpłatne warsztaty plastyczne z okazji Dnia Mamy, następnie aż do środy bezpłatne pokazy filmowe dla dzieci, a 12 maja, czyli we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece w Międzyzdrojach odbędzie się spotkanie autorskie z Markiem Kamińskim, zdobywcą biegunów i polarnikiem. Ta propozycja kończy już tę odsłonę naszego magazynu. Monika Trykowska, chwila, dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Rozkręca się sezon rowerowy na Pomorzu Zachodnim, a sieć ścieżek rowerowych się rozrasta. To jeden z tematów, które mam dla Was dzisiaj.
8: To, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, to są właśnie trasy drugiego etapu. Czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy, częściowo już po istniejących odcinkach.
7: W dalszej części programu między innymi rady, jak nie dać się oszukać. O to zapytaliśmy w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie.
9: Cyberprzestępczość jest dla nas ogromnym problemem. Mamy różne metody działania oszustów. Ta, która do nas dotarła na początku roku, to były wezwania mówiące o zwrocie podatku.
7: I już teraz pierwszy z zapowiedzianych tematów o infrastrukturze rowerowej Pomorza Zachodniego opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
6: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
7: Chcemy porozmawiać o sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, przede wszystkim o okolicach Szczecina, Świnoujścia, Wolina czy Kamienia Pomorskiego, ale oczywiście nie tylko. Ta sieć w ostatnich latach bardzo szybko się rozrasta. No i właśnie, co możemy powiedzieć o rozwoju sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, no i w ogóle wszystkich usług dla rowerzystów, jak województwo wspiera mobilność rowerową w regionie.
8: Kiedy spytamy takiego polskiego rowerzystę, gdzie się wybiera na urlop rowerowy, no to z reguły są to albo góry, albo nasze polskie morze. No i właśnie ta trasa, którą my nazwaliśmy Velo Baltica, ona była takim naszym kręgosłupem tras, ponieważ jest to też trasa międzynarodowa i ona się głównie kojarzy właśnie z turystyką rowerową w regionie. Natomiast naszym celem było też wpuszczenie tych turystów trochę w interior województwa zachodniopomorskiego, pokazanie im terenów nad Odrą, pokazanie im licznych pojezierzy. No i początkowa koncepcja zakładała 5 tras pierwszego etapu. Ja sobie pozwolę wymienić. Właśnie jest to trasa Velo Baltica nadmorska, jest to trasa Blue Velo wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, jest to trasa pojezierzy zachodnich właśnie przez południowe pojezierza, jest to stary kolejowy szlak, jak sama nazwa wskazuje, po starej linii kolejowej w centralno-wschodniej części województwa. No i jest jeszcze trasa wokół Zalewu Szczecińskiego, jest to również taki polsko-niemiecki projekt. No i tak naprawdę, o ile trasą znaną wszystkim jako R10 czy też Eurovelo 10-13 gdzieś tam dało się lepiej lub gorzej przejechać, tak, no pozostałe trasy właściwie nie do końca istniały. No i przez te ostatnie 10 lat udało nam się oznakować i wybudować blisko 900 km właśnie takich tras. Natomiast plany są dużo bardziej ambitne, no bo te 5 tras, które wymieniłem, to będzie około 1200 km. Natomiast są też już w budowie trasy drugiego etapu, gdzie to sumarycznie będzie ponad 1500 km. Więc no, ten rozwój następuje na pewno nie tylko bardzo szybko, ale też sukcesywnie. Z roku na rok oddajemy do użytku około 50 km dróg rowerowych, a 100 km oznakowujemy. No bo trzeba podkreślić, że trasa to nie zawsze jest droga rowerowa, to jest czasem ruch ogólny, to jest czasem jakiś dojazd pożarowy, czy też droga leśna.
7: Te liczby dotyczące choćby zeszłego roku też są imponujące, bo jak widzę, łączna długość oznakowanych w ubiegłym roku odcinków wyniosła 104 km. No to już o tyle wzrosły te możliwości rowerowe na Pomorzu Zachodnim.
8: Dokładnie, tak. Ja mogę nawet podać takie statystyki roczne, że 10 lat temu mieliśmy całe 0 km. W 2020 było to niecałe 400. Więc tak naprawdę w 5 lat z tych 400 no, podwoiliśmy ponad te długość oznakowanych tras. No jest to o tyle ważne, że nie wszyscy są aż tak scyfryzowani, że korzystają z nawigacji, z telefonu, z plików GPX. aczkolwiek mamy własną aplikację, która prowadzi rowerzystów, tylko właśnie istotne są te charakterystyczne pomarańczowe znaki w terenie. No i to, co jest też ważne, to nie działa tylko tak, że znak jest stawiany w terenie w trakcie inwestycji i jest zapominany. My każdego roku te blisko 1000 km tras musimy przejechać, nagrać, zinwentaryzować, a takich znaków mamy dokładnie policzone, jest ich 4008. No i no niestety zdarzają się jakieś akty wandalizmu, że te znaki są pomazane, czy po prostu są w jakiś sposób kradzione. No i każdego roku staramy się, żeby no, wszystkie znaki były dostępne dla rowerzystów, żeby nikt się nie zgubił.
7: Jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, a może lata w takiej perspektywie, ale jednak bliższej, gdzie będzie największy plac budowy? Co teraz przed wami?
8: W zeszłym roku największym placem budowy był stary kolejowy szlak między Wałczem a Złocieńcem. Tam oddano ponad 30 km nowej drogi rowerowej, jest ona już gotowa, udostępniona. Obecnie największym placem budowy jest trasa po Jeziorze Zachodnich pomiędzy Ińskiem aż do miejscowości Marianowo, to jest w kierunku Stargardu. Jest to również ponad 20 km drogi rowerowej po starej wąskotorówce. Będzie to z pewnością ciekawy odcinek, ponieważ no, wąskotorówka jednak ma inne profile nachylenia, inne zakręty niż kolej normalnotorowa, więc ta trasa będzie na pewno troszkę ciekawsza, a przy tym odseparowana od ruchu samochodowego. Więc to jest taki nasz największy plac budowy. Natomiast to, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, to są właśnie trasy drugiego etapu. Czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy. Częściowo już po istniejących odcinkach. Natomiast północna odnoga od Kołobrzegu przez Gryfino w stronę Goleniowa, jest ona budowana od zera i już teraz jest w trakcie budowy 5 km, jest w trakcie przetargu kolejne kilometry i tak naprawdę to jest kwestia najbliższych 2-3 lat, że te odcinki będą systematycznie budowane i łączone, więc tam na pewno również zapraszamy rowerzystów w najbliższym czasie. A kolejną trasą, gdzie jest też sporo do zrobienia, jest to trasa Doliny Płoni. Jest to na południe od Szczecina w kierunku Barlinka, to jest na północ od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam również aktualnie jest budowany kilkukilometrowy odcinek, natomiast po prostu budujemy to krótszymi odcinkami według granicy gmin, ale cała trasa również w ciągu najbliższych kilku lat to będzie blisko 100 km nowej drogi.
7: Mam przed sobą taką broszurę, którą Państwo jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udostępniacie na swojej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec, czy to Szczecina, czy Świnoujścia, czy Kamienia Pomorskiego, może sobie do niej sięgnąć i zobaczyć, jakie to są no, imponujące dane. Drogi dla rowerów na 10 tysięcy ludności w województwach. I tutaj również Pomorze Zachodnie, no w czołówce, nie na samym szczycie tego wykresu, ale w zdecydowanej czołówce w kraju. Także widać ten przyrost.
8: Tak, dokładnie. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik, bo nasze województwo gdzieś tam jest mniej zaludnione, ale z drugiej strony na kilometr kwadratowy no to też by premiowało mniejsze województwa. Natomiast my nie chcemy pokazywać gdzieś tam naszej pozycji względem innych województw w konkretnym roku, tylko bardziej trend. Bo na tym wykresie, tak jak pani zobaczyła, jest taka przerywana linia. To jest 2017 rok, czyli moment, w którym zaczęliśmy tworzyć tę sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego. No i tak naprawdę już wcześniej, te 10 lat temu, no gdzieś tam Pomorze Zachodnie było wyżej niż niżej na tym wykresie, ale chodzi nam właśnie o trend, że lata 14-17 to jest tendencja wzrostowa, ale taka, nazwijmy to, spokojna, mało imponująca, a jednak kolejne lata przyniosły taki dosyć intensywny wzrost i jednak ta pozycja tych województw, ewidentnie widać, że ten wykres się rozszerza, że te różnice w długości są coraz większe, no i po prostu ta polityka, czy to danych gmin, czy całego województwa jest tutaj widoczna.
7: Patrzę też na ten wykaz miejsc pomiarowych, jeżeli chodzi o liczbę rowerzystów. Dane macie bardzo szczegółowe. Na szczycie Świnoujście, tak, jeżeli chodzi o zeszły rok?
8: Tak, to co warto podkreślić, mamy obecnie 17 liczników, kolejne 6 jest w projektowaniu. Wszystkie nasze liczniki są umiejscowione poza miastami, ponieważ nie chcemy mieć tego ruchu miejskiego, codziennego, a raczej tych turystów, właśnie poza Świnoujściem. Licznik w Świnoujściu jest postawiony na granicy polsko-niemieckiej, ponieważ naszym założeniem było to, że chcieliśmy sprawdzić, ile osób faktycznie przekracza granicę, ile osób startuje tą naszą trasą nadmorską od kilometra zero. Natomiast no, przy okazji ściągamy liczne osoby jadące właśnie na przykład do pracy, do hotelu, czy właśnie takie krótsze wycieczki południowe do Niemiec i z powrotem. Więc tak, licznik w Świnoujściu od zawsze jest tutaj największy i pokazuje największą liczbę przejazdów. Natomiast to jest też jakiś nasz wyznacznik, no bo jeśli w Świnoujściu jesteśmy w stanie osiągnąć takie liczby, oczywiście jest to kurort wakacyjny, jest tam wielu turystów, ale jednak jest to no, mniejsza miejscowość, to jesteśmy w takie liczby w stanie osiągnąć na przykład pod Szczecinem czy pod Koszalinem.
7: Pod Szczecinem te liczby jednak są istotnie niższe, mimo tego, że jest to duża aglomeracja.
8: Tak, pod Szczecinem mamy dwa liczniki i nie są one postawione gdzieś w centrum miasta, żeby mierzyć właśnie ruch turystyczny czy dojazd codzienny do pracy. Jeden licznik mamy na wale przeciwpowodziowym za osiedlem Dąbie i tam jest ewidentnie widoczny ten ruch weekendowy, to znaczy mieszkańcy Szczecina tłumnie w sobotę i niedzielę właśnie jadą nad jezioro i jadą po tym wale, natomiast no, nikt tam nie jeździ na przykład w środę o godzinie 7, no bo raz, że jest to nawierzchnia szutrowa, a dwa, że po drodze nie ma, nie wiem, miejsc pracy czy jakichś sklepów, jest to trasa stricte taka rekreacyjna. No i jest jeszcze licznik właściwie już na pograniczu Szczecina, na północnym pograniczu przy miejscowości Pilchowo. Tam widać czasem taki umiarkowany ruch miejski, właśnie w okolicach godziny 6-7, tam delikatnie ten wykres przejazdów skacze do góry. Natomiast w dalszym ciągu raczej tę trasę wybierają osoby poruszające się na północ do Puszczy Wrzeńskiej, czy właśnie jadąc trasą wokół zalewu.
7: To rozmowa z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A już teraz w naszym programie czas, by przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Ula Myszkinis, zapraszam. Wystartowały matury. Jak co roku, najwięcej obaw było związanych z egzaminem z matematyki. Z tegorocznymi maturzystami rozmawiał Miłosz Gocłowski. Jak mówili mu uczniowie szczecińskiego liceum nr 13, trudno jednak nie było.
3: Trzeba było pokombinować tam jakieś funkcje i tak dalej, a najłatwiejsze z otwartych to równanie nierówności.
5: Moim zdaniem była wyjątkowo prosta, taka standardowej trudności, ale jeszcze nawet tak o 20% łatwiejsza niż ty.
10: Niektóre zadania były bardzo łatwe, a niektóre bardzo trudne.
11: Poszło w miarę?
12: Wydaje mi się, że była łatwiejsza niż próbna.
2: Matura z angielskiego też w większości poszła gładko.
13: Angielski na luzie, angielski akurat potrafiłem.
14: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski. Więc.
15: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy. Tutaj z angielskiego problemem nie będzie akurat.
16: To jak drugi język prawie.
17: Angielski to jest myślę najprzyjemniejszy dzień z matur podstawowych.
2: Teraz czas na egzaminy ustne i pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony. Ogłoszenie wyników 8 lipca. Wystartowała także kolejna edycja szczecińskiej kampanii Rowerowy Maj. Adresowana jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych, nauczycieli i pracowników szkół. Jej celem jest popularyzacja roweru jako środka transportu. To zabawa połączona z rywalizacją, mówi Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich.
18: Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, który od 4 do 29 maja dotrze na lekcję lub do pracy rowerem, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka i naklejkę na wspólny plakat klasowy. Im więcej naklejek, tym większa szansa na nagrodę indywidualną dla klasy i całej szkoły.
2: A w puli nagród 12 tysięcy złotych, wejściówki i zaproszenia. Było czyszczenie, dezynfekcja oraz badanie jakości wody. Floating Arena znów otwarta. Woda odzyskała przejrzystość, a jej parametry wróciły do normy, co potwierdziła powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Można już pływać. Tymczasem przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie powstała Aleja Gwiazd Sportu z odsłoniętymi właśnie tablicami upamiętniającymi 22 medalistów olimpijskich i paraolimpijskich reprezentujących Szczecin oraz 113 uczestników igrzysk. Projekt zrealizowano z budżetu obywatelskiego. Z kolei w Wałczu reprezentacja siatkarek rozpoczęła przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Te, które najpóźniej kończyły rozgrywki ligowe, dołączały w trakcie zgrupowania. Głównym sprawdzianem przed Ligą Narodów będzie dla nich turniej w Genui. Zawodniczki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. W czwartek w Szczecinie rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna rekrutacja odbywa się podobnie jak w poprzednich latach z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Na wypełnienie dokumentów i złożenie ich elektronicznie kandydaci mają czas do 12 czerwca. Ostateczne wyniki naboru poznamy 16 lipca.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkiniec. Dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: W naszym magazynie już teraz ciąg dalszy rozmowy z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
6: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
7: Jako region stawiacie na inwestycje o takiej zróżnicowanej skali, prawda? Bo mamy z jednej strony krótkie łączniki, które mają poprawić spójność tej całej sieci rowerowej, a z drugiej strony mamy wielokilometrowe, duże, zaawansowane trasy i inwestycje.
8: Tak, ponieważ ciężko jest charakteryzować jako takiego turysty rowerowego. To może być osoba, która jedzie sobie za miasto na 30 km, ale to może być osoba, która jedzie na 3000 km. To może być osoba, która będzie chciała spać w jakimś hotelu, ale to może być osoba, która będzie na przykład na dziko w namiocie nad jeziorem nocowała. Więc staramy się, to jest nie zawsze możliwe, ale dostosować się do potrzeb każdego takiego rowerzysty. Czyli z jednej strony, tak jak pani wspomniała, budujemy odcinki do stacji kolejowych, na przykład do Goleniowa, do Świdwina, do Kamienia Pomorskiego. Po prostu dzięki temu jest możliwe skrócenie tego dystansu. Czyli nie każdy może chce przejechać na przykład starym kolejowym szlakiem 200 km, może chce przejechać jednego dnia 60. I wtedy może zrobić trasę Świdwin-Złocieniec i dzięki temu taka osoba o, powiedzmy, troszkę mniejszych możliwościach jest w stanie skorzystać z całych tras. Ponieważ trasy ogólnie przy planowaniu, przy samym założeniu miały przebiegać w pobliżu stacji kolejowych, tak żeby można było w łatwy sposób dojechać. Ponieważ nam bardzo zależy, żeby ci rowerzyści podróżowali jednak albo rowerem z miejsca zamieszkania, albo dojeżdżali pociągiem, a niekoniecznie prywatnymi samochodami. Dlatego też u nas jest troszkę mniej pętli, a bardziej te trasy są liniowe. Natomiast oczywiście nikt nie musi się trzymać stricte wytyczonego jednego szlaku. Może sobie dowolnie korzystać z infrastruktury i skręcać w odpowiednim miejscu. Również w taki sposób dzielimy etapy dzienne, ponieważ w naszej aplikacji czy na stronie są sugerowane etapy dzienne, jest tam około 50 km. One się po prostu kończą w większych miastach, tam gdzie z jednej strony jest możliwość noclegu, ale też w miastach, gdzie jest dostępna kolej. W sytuacji, w której ktoś po prostu już nie da rady, czy wypadnie mu jakaś sytuacja życiowa, że musi wrócić z tej podróży, to w takiej sytuacji może to łatwo zrobić właśnie kończąc etap dzienny w takiej większej miejscowości.
7: Właśnie, bo nie trzeba się nastawiać na długie odcinki. To może być też oferta po prostu wypadu krótkiego, stosunkowo krótkiego dla mieszkańców, tak? Czy mieszkamy w Szczecinie, czy mieszkamy w Świnoujściu, możemy zapakować ten rower do pociągu, albo możemy po prostu wyruszyć już trasą, która w naszej okolicy się rozpoczyna. Nie jest to tylko i wyłącznie oferta dla turystów.
8: Tak, my chcemy trochę odczarować tego turysty rowerowego, że to nie jest wysportowana młoda osoba z drogim rowerem i wielkimi sakwami. To może być osoba na jakimś składaku czy rowerze miejskim, to może być rodzina z dziećmi, to może być osoba starsza, to mogą być nawet osoby z przyczepkami, które właśnie po prostu wsiadają w pociąg, jadą do jakiejś najbliższej stacji i sobie rowerem wracają. Właśnie na spokojnie, bez pośpiechu, bez presji, bez naliczania setek kilometrów, tylko jako sposób na spędzenie na przykład wolnego weekendu.
7: Pamiętajcie, możecie zabrać rower do pociągu, jeżeli chcecie skorzystać z trasy rowerowej, która nie jest bezpośrednio w waszym sąsiedztwie. I o tym wszystkim opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A już teraz w naszym programie kolejny temat. Może nie wszyscy uzyskali już zwrot podatku, niektórzy może wciąż czekają. Uważajcie, bo w takich momentach uaktywniają się oszuści również na Pomorzu Zachodnim. Ewa Pasierbiewicz rozmawiała na ten temat z Sebastianem Osińskim, rzecznikiem Izby Skarbowej w Szczecinie.
6: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
9: Cyberprzestępczość jest dla nas ogromnym problemem. Mamy różne metody działania oszustów. Ta, która do nas dotarła na początku roku, to były wezwania mówiące o zwrocie podatku. Zaczęły się pojawiać one około 15 lutego, czyli wtedy, kiedy startowała akcja składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. I jakby oszuści rozsyłali do podatników e-maile, w których prosili, że żeby przyspieszyć zwrot podatku, trzeba kliknąć we właściwy link, tam później różnie, bo to różne strony, ale na przykład podawano numer PESEL albo na przykład od razu logowano się jakoś przez swoją bankowość elektroniczną. My oczywiście jako Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie kontaktujemy się z podatnikami mailowo. Robimy to albo przez e-Urząd Skarbowy, albo w formie takiej elektronicznej, na przykład przez ePUAP, albo w formie papierowej, tak? Więc tutaj na pewno nie przekierowujemy, nie prosimy o żadne dane, także tutaj to przestrzegam. W ostatnim czasie pojawiły się też takie papierowe wezwania do zapłaty z logo Krajowej Administracji Skarbowej Rzeczpospolitej Polskiej, które oszuści wkładają za wycieraczki samochodów. I tutaj mamy zgłoszenia z różnych województw, które trafiają do naszej centrali, ale też do nas trafiły na przykład ostatnio takie informacje, że taka sytuacja miała miejsce w Drawsku Pomorskim, czyli w naszym województwie. Tyle, że te wezwania do zapłaty nie mówią o zwrocie podatku PIT, natomiast odwołują się do zapłacenia zaległych mandatów karnych. I tam jest kod QR, który odsyła oczywiście do jakiegoś linku, z którym my jako Krajowa Administracja Skarbowa nie mamy nic wspólnego. Więc tutaj jest to ogromne niebezpieczeństwo, nie tylko tego, że ktoś zapłaci niesłusznie jakąś daninę, ale też to oczywiście, że zostaną zhakowane jego dane.
11: Po czym podatnik może poznać, że wiadomość rzekomo od Urzędu Skarbowego jest próbą wyłudzenia?
9: Właśnie po tej drodze, w jaki sposób ona jest skierowana. No my nigdy byśmy tego nie zrobili jako Krajowa Administracja Skarbowa za wycieraczkę samochodu. Nigdy byśmy nie pisali na prywatne maile jakichś podatników, pism procesowych, pism takich, które dotyczą rozliczeń podatkowych. To nie jest nasza droga, jaką my się kontaktujemy z podatnikami, ale jeżeli podatnik czuje się niepewnie, ma wątpliwość, bo być może kojarzy, że miał mieć zwrot podatku albo ma coś tam do zapłaty, ale jeszcze nie wie ile i dostaje takie pismo i może mu się ta lampka oczywiście zapalać. On chce dobrze w pierwszym momencie, tak? Ma jakby taki odruch bezwarunkowy, że chce uregulować, że chce być z Urzędem Skarbowym, mówiąc kolokwialnie, bardzo na zero, więc on działa w dobrej wierze. Więc w takiej sytuacji zawsze może zadzwonić do Urzędu Skarbowego, tego, w którym się rozlicza, albo na naszą infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Można też oczywiście na policję jak najbardziej można zgłosić, szczególnie te ulotki, które są wkładane za wycieraczki samochodów, jak najbardziej mogą być zgłaszane na policję. Wiem, że takie zgłoszenia są kierowane.
11: Czy pomimo tych apeli zarówno ze strony policji, KAS, jak i innych służb mieszkańcy nadal nabierają się na takie wiadomości?
9: Myślę, że się nabierają, natomiast my oczywiście tutaj też nie mamy takich statystyk, no bo nie mamy żadnych uprawnień, żeby je też prowadzić. Oczywiście częściej seniorzy, ponieważ mają mniej możliwości weryfikacji tego wszystkiego. Myślę, że nasi młodsi podatnicy są bardziej biegli w takim sprawdzaniu tego wszystkiego w internecie.
7: Z Sebastianem Osińskim, rzecznikiem Izby Skarbowej w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz. Tą rozmową kończymy tę odsłonę naszego magazynu.
6: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
11: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który napisał między innymi piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektryczny Gitar. Na to spotkanie gorąco was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
10: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
12: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Bardzo dawno nich się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
13: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
12: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet. I Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
13: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie, czy w innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy, i poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważnie dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
12: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
13: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
12: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
13: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko, ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
12: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu, po drugiej stronie Wisły, i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością.
13: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótkocięte, odtwarzane na magnetofonach szpulowych, i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalne, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
12: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
13: Woda sodowa była zawsze, no sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
12: I pieniądze, oczywiście.
13: I pieniądze.
12: Wspominaliśmy
13: jako radosny skutek uboczny.
12: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, może będę żył tylko z muzyki?
13: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem w praktykę i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
12: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
13: Pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
12: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
13: Tak.
12: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
13: No ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 22 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą, ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem w 24 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo-społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu, a w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii? Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No a zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje.
12: Mm-hmm. Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo? Jako szansę?
13: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no jest, powiedzmy, mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić. Czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
12: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim, za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
10: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
12: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
13: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takie, jakie było jej zadane.
12: Mm-hmm. Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
13: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami, i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
12: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
13: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. Aha. Ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
12: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
13: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie, niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich tras wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów wtedy, kiedy jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
12: Ja spotkałem się z taką teorią a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
13: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. Nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym. Dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów? Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
12: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
13: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
12: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
13: To takie pytanie, nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. Również warto podkreślić, że poziom... No, może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, ale dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się

0: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
1: No właśnie nie, właśnie tak nie jest, bo może po prostu... Zależnie od tego,
0: czego szukamy,
1: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
0: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty, nie wiem, w latach 90. na przykład?
1: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem, najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
0: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
1: 40-lecia zespołu.
0: Oho.
1: Tak?
0: Tak.
1: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznice zostawmy może dziennikarzom muzycznym. Niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
0: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
1: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda, jak poszło i z różnymi podziękowaniami dla osób, które spotkałem przy okazji tego wydarzenia. Proponuję również moje ilustrowane piosenki. Wspomniałeś o tym, że bawiłem się grafiką komputerową generowaną przez AI i faktycznie przy odrobinie cierpliwości można tą aplikację zmusić do tego, żeby zrobiła parę ciekawych rzeczy i myślę, że oglądanie tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawe.
0: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
2: A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
0: Jesteś na muzycznej scenie od...

0: Bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem Cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na Twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
1: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
0: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
1: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Batt czy Pink Floyd.
2: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90. też są warte docenienia. A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to w tym programie możecie się dowiedzieć o najciekawszych wywiadach, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku. A to specjalne wydanie programu Cała Muzyka powraca już za tydzień o stałej porze.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
13: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
14: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
13: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
15: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
13: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała, a tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9.
10: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. I co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki. Może lepiej niż ta skrzypaczka to zabrzmi.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Tomorlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj tomorlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2690.

0: tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
1: Dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los del Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Nuda. Nuda.
10: O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
13: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orban, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
14: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
13: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
15: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
16: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
15: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
13: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich... Radio Złote Przeboje. Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak. No.
0: Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Reklama. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę. A inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą. A numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

Debilo w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
12: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
13: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
12: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
14: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
12: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
1: Pogoda na weekend.
11: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
11: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.
17: Radio Złote Przeboje.
11: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson, tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem i z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nuda, nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Bem i Bem. W Radiu Złote Przeboje, podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90. jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak. What is

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95 rok, tak brzmiał pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Rajset Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: I wzięliśmy impregnat do drewna, nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
1: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 3,99 za kilogram oraz ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna.

0: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
2: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
1: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie, przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli,
1: przyjaciółki
2: Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysku w oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
0: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
8: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko
1: i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel
2: rodzinny,
1: zresztą.
2: Filozof i mój tak. przyjaciel, powiedział, nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie, to
1: ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Uh-huh. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin.

0: Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
2: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
4: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
3: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
5: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
3: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ale ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś kobieto bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Ten dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś. Ja wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz. Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No. Jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Mamusia?
5: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
20: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
23: Reklama.
24: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka. Ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami. Radio!

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: Co za dzień.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
6: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
5: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
7: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
5: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
8: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
5: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka pogubiła.
2: Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka jest.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama. Weekend jak

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują.
1: Ale mózg w przebudowie.
2: No ale nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym: to nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej tak wspieram dalej. Cię, tak, bardziej wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: No mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka, film, serial, który muszę obejrzeć do końca, 7 sezonów, więc na 2 tygodnie. Dziękuję, do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Dr. House, to mnie zasysa, jak to są przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie aż takie strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem, tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Grzesiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grochole i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
2: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
1: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
3: Jestem dobrze nastawiony.
4: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się jakoś super, ale no zobaczymy.
3: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
1: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Minutę po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była Franz Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś przed wami. Cool and the Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George'ów to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w Radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i mniej niż zero w radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra. A ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16:00 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło 3 pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister.

0: Minister zdrowia Monika García Gómez.
1: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
0: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
0: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
0: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

To gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy się na parę chwili.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

Ideal kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Bon M i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
22: Lidl, to się opłaca.

Pędzi ten numer niczym bolid Formuły Pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
19: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
21: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
22: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
21: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent

0: miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
1: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek, chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper, to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami, czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie, dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercurym. Tak jest, mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze złotymi przebojami wam życzę.

0: mama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
14: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
13: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane miasteczko równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
15: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy

0: tacy kosiarek.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jutro w niedzielę będzie pogodniej w całym kraju, nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. Sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice. Yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Czas gwiazd. Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzykę postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

A w Radiu Złote Przeboje teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład, bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd.
1: W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów, no i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Czas gwiazd.
1: Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddy Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich kotów. Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

0: Czas gwiazd.
1: W 1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Co ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Czwarta płyta Queen, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On. We'll be right back.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: 24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
10: Monika Trykowska, chwila zapraszam. Rozkręca się sezon rowerowy na Pomorzu Zachodnim, a sieć ścieżek rowerowych się rozrasta. To jeden z tematów, które mam dla Was dzisiaj.
11: To, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, to są właśnie trasy drugiego etapu. Czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy, częściowo już po istniejących odcinkach.
10: W dalszej części programu między innymi rady, jak nie dać się oszukać. O to zapytaliśmy w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie.
12: Cyberprzestępczość jest dla nas ogromnym problemem. Mamy różne metody działania oszustów. Ta, która do nas dotarła na początku roku, to były wezwania mówiące o zwrocie podatku.
10: I już teraz pierwszy z zapowiedzianych tematów o infrastrukturze rowerowej Pomorza Zachodniego opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
9: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
10: Chcemy porozmawiać o sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, przede wszystkim okolicach Szczecina, Świnoujścia, Wolina czy Kamienia Pomorskiego, ale oczywiście nie tylko. Ta sieć w ostatnich latach bardzo szybko się rozrasta. No i właśnie, co możemy powiedzieć o rozwoju sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, no i w ogóle wszystkich usług dla rowerzystów i jak województwo wspiera mobilność rowerową w regionie.
11: Kiedy spytamy takiego polskiego rowerzystę, gdzie się wybiera na urlop rowerowy, no to z reguły są to albo góry, albo nasze polskie morze. No i właśnie ta trasa, którą my nazwaliśmy Velo Baltica, ona była takim naszym kręgosłupem tras, ponieważ jest to też trasa międzynarodowa i ona się głównie kojarzy właśnie z turystyką rowerową w regionie. Natomiast naszym celem było też wpuszczenie tych turystów trochę w interior województwa zachodniopomorskiego, pokazanie im terenów nad Odrą, pokazanie im licznych pojezierzy. No i początkowa koncepcja zakładała 5 tras pierwszego etapu. Sobie pozwolę wymienić. Właśnie jest to trasa Velo Baltica nadmorska, jest to trasa Blue Velo wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, jest to trasa pojezierzy zachodnich właśnie przez południowe pojezierza, jest to stary kolejowy szlak, jak sama nazwa wskazuje, po starej linii kolejowej w centralno-wschodniej części województwa. No i jest jeszcze trasa wokół Zalewu Szczecińskiego, jest to również taki polsko-niemiecki projekt. No i tak naprawdę, o ile trasą znaną wszystkim jako R10 czy też Eurovelo 10-13 gdzieś tam dało się lepiej lub gorzej przejechać, tak, no pozostałe trasy właściwie nie do końca istniały. No i przez te ostatnie 10 lat udało nam się oznakować i wybudować blisko 900 km właśnie takich tras. Natomiast plany są dużo bardziej ambitne, no bo te 5 tras, które wymieniłem, to będzie około 1200 km. Natomiast są też już w budowie trasy drugiego etapu, gdzie to sumarycznie będzie ponad 1500 km. Więc no, ten rozwój następuje na pewno nie tylko bardzo szybko, ale też sukcesywnie. Z roku na rok oddajemy do użytku około 50 km dróg rowerowych, a 100 km oznakowujemy. No bo trzeba podkreślić, że trasa to nie zawsze jest droga rowerowa, to jest czasem ruch ogólny, to jest czasem jakiś dojazd pożarowy, czy też droga leśna.

0: te liczby dotyczące choćby zeszłego roku też są imponujące, bo jak widzę, łączna długość oznakowanych w ubiegłym roku odcinków wyniosła 104 kilometry. No to już o tyle wzrosły te możliwości rowerowe na Pomorzu Zachodnim.
1: Dokładnie, tak. Ja mogę nawet podać takie statystyki roczne, że 10 lat temu mieliśmy całe 0 kilometrów, w 2020 było to niecałe 400, więc tak naprawdę w 5 lat z tych 400 no, podwoiliśmy ponad tę długość oznakowanych tras. No jest to o tyle ważne, że nie wszyscy są aż tak scyfryzowani, że korzystają z nawigacji, z telefonu, z plików GPX, aczkolwiek mamy własną aplikację, która prowadzi rowerzystów, tylko właśnie istotne są te charakterystyczne pomarańczowe znaki w terenie. No i to, co jest też ważne, to nie działa tylko tak, że znak jest stawiany w terenie w trakcie inwestycji i jest zapominany. My każdego roku te blisko 1000 km tras musimy przejechać, nagrać, zinwentaryzować, a takich znaków mamy dokładnie policzone, jest ich 4008. No i no niestety zdarzają się jakieś akty wandalizmu, że te znaki są pomazane, czy po prostu są w jakiś sposób ukradzione. No i każdego roku staramy się, żeby no, wszystkie znaki były dostępne dla rowerzystów, żeby nikt się nie zgubił.
0: Jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące, a może lata w takiej perspektywie, ale jednak bliższej, gdzie będzie największy plac budowy? Co teraz przed wami?
1: W zeszłym roku największym placem budowy był stary kolejowy szlak między Wałczem a Złocieńcem. Tam oddano ponad 30 km nowej drogi rowerowej, jest ona już gotowa, udostępniona. Obecnie największym placem budowy jest trasa po Jeziorze Zachodnich pomiędzy Ińskiem aż do miejscowości Marianowo, to jest w kierunku Stargardu. Jest to również ponad 20 km drogi rowerowej po starej wąskotorówce. Będzie to z pewnością ciekawy odcinek, ponieważ no, wąskotorówka jednak ma inne profile nachylenia, inne zakręty niż kolej normalnotorowa, więc ta trasa będzie na pewno troszkę ciekawsza, a przy tym odseparowana od ruchu samochodowego. Więc to jest taki nasz największy plac budowy. Natomiast to, co się jeszcze dzieje albo będzie działo się w ciągu najbliższych miesięcy, to są właśnie trasy drugiego etapu. Czyli to jest nasza pętla Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Jest to 800 km trasy. Częściowo już po istniejących odcinkach. Natomiast północna odnoga od Kołobrzegu przez Gryfino w stronę Goleniowa. Jest ona budowana od zera i już teraz jest w trakcie budowy 5 km, jest w trakcie przetargu kolejne kilometry i tak naprawdę to jest kwestia najbliższych 2-3 lat, że te odcinki będą systematycznie budowane i łączone, więc tam na pewno również zapraszamy rowerzystów w najbliższym czasie. A kolejną trasą, gdzie jest też sporo do zrobienia, jest to trasa Doliny Płoni. Jest to na południe od Szczecina w kierunku Barlinka, to jest na północ od Gorzowa Wielkopolskiego. Tam również aktualnie jest budowany kilkukilometrowy odcinek, natomiast po prostu budujemy to krótszymi odcinkami według granicy gmin, ale cała trasa również w ciągu najbliższych kilku lat to będzie blisko 100 km nowej drogi.
0: Mam przed sobą taką broszurę, którą Państwo jako Biuro do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego udostępniacie na swojej stronie internetowej. Każdy mieszkaniec, czy to Szczecina, czy Świnoujścia, czy Kamienia Pomorskiego, może sobie do niej sięgnąć i zobaczyć, jakie to są no, imponujące dane. Drogi dla rowerów na 10 tysięcy ludności w województwach. I tutaj również Pomorze Zachodnie, no w czołówce, nie na samym szczycie tego wykresu, ale w zdecydowanej czołówce w kraju. Także widać ten przyrost.
1: Tak, dokładnie. Oczywiście nie jest to idealny wskaźnik, bo nasze województwo gdzieś tam jest mniej zaludnione, ale z drugiej strony na kilometr kwadratowy no to też by premiowało mniejsze województwa. Natomiast my nie chcemy pokazywać gdzieś tam naszej pozycji względem innych województw w konkretnym roku, tylko bardziej trend. Bo na tym wykresie, tak jak pani zobaczyła, jest taka przerywana linia. To jest 2017 rok, czyli moment, w którym zaczęliśmy tworzyć te sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego. No i tak naprawdę już wcześniej, te 10 lat temu, no gdzieś tam Pomorze Zachodnie było wyżej niż niżej na tym wykresie, ale chodzi nam właśnie o trend, że te lata 14-17 to jest tendencja wzrostowa, ale taka, nazwijmy to, spokojna, mało imponująca, a jednak kolejne lata przyniosły taki dosyć intensywny wzrost i jednak ta pozycja tych województw, ewidentnie widać, że ten wykres się rozszerza, że te różnice w długości są coraz większe, No i po prostu ta polityka, czy to danych gmin, czy całego województwa jest tutaj widoczna.
0: Patrzę też na ten wykaz miejsc pomiarowych, jeżeli chodzi o liczbę rowerzystów. Dane macie bardzo szczegółowe. Na szczycie Świnoujście, tak, jeżeli chodzi o zeszły rok?
1: Tak, to co warto podkreślić, mamy obecnie 17 liczników, kolejne 6 jest w projektowaniu. Wszystkie nasze liczniki są umiejscowione poza miastami, ponieważ nie chcemy mieć tego ruchu miejskiego, codziennego, a raczej tych turystów, właśnie poza Świnoujściem. Licznik w Świnoujściu jest postawiony na granicy polsko-niemieckiej, ponieważ naszym założeniem było to, że chcieliśmy sprawdzić, ile osób faktycznie przekracza granicę, ile osób startuje tą naszą trasą nadmorską od kilometra zero. Natomiast no, przy okazji ściągamy liczne osoby jadące właśnie na przykład do pracy, do hotelu, czy właśnie takie krótsze wycieczki południowe do Niemiec i z powrotem. Więc tak, licznik w Świnoujściu od zawsze jest tutaj największy i pokazuje największą liczbę przejazdów. Natomiast to jest też jakiś nasz wyznacznik, no bo jeśli w Świnoujściu jesteśmy w stanie osiągnąć takie liczby, oczywiście jest to kurort wakacyjny, jest tam wielu turystów, ale jednak jest to no, mniejsza miejscowość, to jesteśmy w takie liczby w stanie osiągnąć na przykład pod Szczecinem czy pod Koszalinem.
0: Pod Szczecinem te liczby jednak są istotnie niższe, mimo tego, że jest to duża aglomeracja.
1: Tak, pod Szczecinem mamy dwa liczniki i nie są one postawione gdzieś w centrum miasta, żeby mieć właśnie ruch turystyczny czy dojazd codzienny do pracy. Jeden licznik mamy na wale przeciwpowodziowym za osiedlem Tombie i tam jest ewidentnie widoczny ten ruch weekendowy, to znaczy mieszkańcy Szczecina tłumnie w sobotę i niedzielę właśnie jadą nad jezioro i jadą po tym wale, natomiast no, nikt tam nie jeździ na przykład w środę o godzinie 7, no bo raz, że jest to nawierzchnia szutrowa, a dwa, że po drodze nie ma, nie wiem, miejsc pracy czy jakichś sklepów, jest to trasa stricte taka rekreacyjna. No i jest jeszcze licznik właściwie już na pograniczu Szczecina, na północnym pograniczu przy miejscowości Pilchowo. Tam widać czasem taki umiarkowany ruch miejski, właśnie w okolicach godziny 6-7 tam delikatnie ten wykres przejazdów skacze do góry. Natomiast w dalszym ciągu raczej te trasy wybierają osoby poruszające się na północ do Puszczy Wkrzańskiej, czy właśnie jadąc trasą wokół zalewu.
0: To rozmowa z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A już teraz w naszym programie czas, by przyjrzeć się najważniejszym wydarzeniom mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis, zapraszam. Wystartowały matury. Jak co roku, najwięcej obaw było związanych z egzaminem z matematyki. Z tegorocznymi maturzystami rozmawiał Miłosz Gocłowski. Jak mówili mu uczniowie szczecińskiego liceum nr 13, trudno jednak nie było.
4: Trzeba było pokombinować tam jakieś funkcje i tak dalej, a najłatwiejsze z otwartych to równanie nierówności.
5: Moim zdaniem była wyjątkowo prosta, taka standardowej trudności, ale jeszcze nawet tak o 20% łatwiejsza niż tych.
6: Niektóre zdania były bardzo łatwe, a niektóre bardzo trudne.
7: Poszło w miarę?
8: Wydaje mi się, że była łatwiejsza niż próbna.
3: Matura z angielskiego też w większości poszła gładko.
9: Angielski na luzie, angielski akurat potrafiłem.
10: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski.
11: Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy. Tutaj z angielskiego problemem nie będzie akurat.
12: To jak drugi język prawie.
13: Angielski to jest myślę najprzyjemniejszy dzień z matur podstawowych.
3: Teraz czas na egzaminy ustne i pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony. Ogłoszenie wyników 8 lipca. Wystartowała także kolejna edycja szczecińskiej kampanii Rowerowy Maj. Adresowana jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych, nauczycieli i pracowników szkół. Jej celem jest popularyzacja roweru jako środka transportu. To zabawa połączona z rywalizacją, mówi Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich.
14: Każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, który od 4 do 29 maja dotrze na lekcję lub do pracy rowerem, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka i naklejkę na wspólny plakat klasowy. Im więcej naklejek, tym większa szansa na nagrodę indywidualną dla klasy i całej szkoły.
3: A w puli nagród 12 tysięcy złotych, wejściówki i zaproszenia. Było czyszczenie, dezynfekcja oraz badanie jakości wody. Floating Arena znów otwarta. Woda odzyskała przejrzystość, a jej parametry wróciły do normy, co potwierdziła powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Można już pływać. Tymczasem przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie powstała Aleja Gwiazd Sportu z odsłoniętymi właśnie tablicami upamiętniającymi 22 medalistów olimpijskich i paraolimpijskich reprezentujących Szczecin oraz 113 uczestników igrzysk. Projekt zrealizowano z budżetu obywatelskiego. Z kolei w Wałczu reprezentacja siatkarek rozpoczęła przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Te, które najpóźniej kończyły rozgrywki ligowe, dołączały w trakcie zgrupowania. Głównym sprawdzianem przed Ligą Narodów będzie dla nich turniej w Genui. Zawodniczki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. W czwartek w Szczecinie rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna rekrutacja odbywa się podobnie jak w poprzednich latach z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Na wypełnienie dokumentów i złożenie ich elektronicznie kandydaci mają czas do 12 czerwca. Ostateczne wyniki naboru poznamy 16 lipca.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała Ula Myszkinis. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: Komunikacja rowerowa na Pomorzu Zachodnim to temat, któremu przyglądamy się dzisiaj bardzo dokładnie i już za chwilę ciąg dalszy rozmowy poświęconej właśnie tej kwestii.
1: Trasy ogólnie przy planowaniu, przy samym założeniu miały przebiegać w pobliżu stacji kolejowych, tak żeby można było w łatwy sposób dojechać. Ponieważ nam bardzo zależy, żeby ci rowerzyści podróżowali jednak albo rowerem z miejsca zamieszkania, albo dojeżdżali pociągiem, a niekoniecznie prywatnymi samochodami.
0: Za kilka minut odwiedzimy też Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Będzie o naszym bezpieczeństwie.
7: Oszuści rozsyłali do podatników e-maile, w których prosili, że żeby przyspieszyć zwrot podatku, trzeba kliknąć we właściwy link. Tam podawano numer PESEL albo na przykład od razu logowano się jakoś przez swoją bankowość elektroniczną. My oczywiście jako Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie kontaktujemy się z podatnikami mailowo.
0: Ten temat również przed nami. A już teraz ciąg dalszy rozmowy z Marcinem Wójciakiem, inspektorem w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
0: Jako region stawiacie na inwestycje o takiej zróżnicowanej skali, prawda? Bo mamy z jednej strony krótkie łączniki, które mają poprawić spójność tej całej sieci rowerowej, a z drugiej strony mamy wielokilometrowe, duże, zaawansowane trasy i inwestycje.
1: Tak, ponieważ ciężko jest charakteryzować jako takiego turysty rowerowego. To może być osoba, która jedzie sobie za miasto na 30 kilometrów, ale to może być osoba, która jedzie na 3000 kilometrów. To może być osoba, która będzie chciała spać w jakimś hotelu, ale to może być osoba, która będzie na przykład na dziko w namiocie nad jeziorem nocowała. Więc staramy się, to jest nie zawsze możliwe, ale dostosować się do potrzeb każdego takiego rowerzysty. Czyli z jednej strony, tak jak pani wspomniała, budujemy odcinki do stacji kolejowych, na przykład do Goleniowa, do Świdwina, do Kamienia Pomorskiego. Po prostu dzięki temu jest możliwe skrócenie tego dystansu. Czyli nie każdy może chce przejechać na przykład starym kolejowym szlakiem 200 km, może chce przejechać jednego dnia 60. I wtedy może zrobić trasę Świdwin-Złocieniec i dzięki temu taka osoba o, powiedzmy, troszkę mniejszych możliwościach jest w stanie też skorzystać z całych tras. Ponieważ trasy ogólnie przy planowaniu, przy samym założeniu miały przebiegać w pobliżu stacji kolejowych, tak żeby można było w łatwy sposób dojechać. Ponieważ nam bardzo zależy, żeby ci rowerzyści podróżowali jednak albo rowerem z miejsca zamieszkania, albo dojeżdżali pociągiem, a niekoniecznie prywatnymi samochodami. Dlatego też u nas jest troszkę mniej pętli, a bardziej te trasy są liniowe. Natomiast oczywiście nikt nie musi się trzymać stricte wytyczonego jednego szlaku. Może sobie dowolnie korzystać z infrastruktury i skręcać w odpowiednim miejscu. Również w taki sposób dzielimy etapy dzienne, ponieważ w naszej aplikacji czy na stronie są sugerowane etapy dzienne, jest tam około 50 km. To one się po prostu kończą w większych miastach, tam gdzie z jednej strony jest możliwość noclegu, ale też w miastach, gdzie jest dostępna kolej. Sytuacji, w której ktoś po prostu już nie da rady, czy wypadnie mu jakaś sytuacja życiowa, że musi wrócić z tej podróży, to w takiej sytuacji może to łatwo zrobić właśnie kończąc etap dzienny w takiej większej miejscowości.
0: Właśnie, bo nie trzeba się nastawiać na długie odcinki. To może być też oferta po prostu wypadu krótkiego, stosunkowo krótkiego dla mieszkańców, tak? Czy mieszkamy w Szczecinie, czy mieszkamy w Świnoujściu, możemy zapakować ten rower do pociągu, albo możemy po prostu wyruszyć już trasą, która w naszej okolicy się rozpoczyna. Nie jest to tylko i wyłącznie oferta dla turystów.
1: Tak, my chcemy trochę odczarować tego turystę rowerowego, że to nie jest wysportowana młoda osoba z drogim rowerem i wielkimi sakwami, To może być osoba na jakimś składaku czy rowerze miejskim, to może być rodzina z dziećmi, to może być osoba starsza, to mogą być nawet osoby z przyczepkami, które właśnie po prostu wsiadają w pociąg, jadą do jakiejś najbliższej stacji i sobie rowerem wracają. Właśnie na spokojnie, bez pośpiechu, bez presji, bez naliczania setek kilometrów, tylko jako sposób na spędzenie na przykład wolnego weekendu.
0: Macie też bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, jak często rowery w pociągach Polregio na Pomorzu Zachodnim są przewożone. Tym szczytem takim sezonu rowerowo-pociągowego, pozwoli pan, że się tak wyrażę, w zeszłym roku, zresztą co roku chyba, jest sierpień, prawda? Ale lipiec, czerwiec, no to oczywiście te ciepłe miesiące, tutaj tych przejazdów jest najwięcej i to jest ilość nawet powyżej 10 tysięcy w zeszłym roku, w sierpniu.
1: Tak, no myślę, że nie jest zaskoczeniem, że te wakacje to jest największe obłożenie. Aczkolwiek w ubiegłym 25 roku, no sierpień się bardzo wyróżnił, bo do tej pory ta różnica była mniejsza, ten wykres był taki bardziej wypłaszczony. Właśnie w ubiegłym roku sierpień to jest ponad 10 tysięcy przewiezionych rowerów tylko w pociągach Polregio. Tutaj nie uwzględniamy pociągów Intercity. Natomiast też nasze województwo zauważa te potrzeby i inwestujemy w coraz to nowszy tabor. Ponieważ każdy, kto jechał z rowerem, pociągiem w Polsce, no wie, że wiąże się to z pewnymi trudnościami czy stresem, że po prostu taka osoba mimo zakupionego biletu może do pociągu nie wsiąść. Ponieważ wciąż wiele pociągów ma na przykład tylko 4 miejsca na rowery, które są często łączone wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, wózkami dziecięcymi czy większymi gabarytami, walizkami. No i szczególnie w sezonie letnim, gdy ktoś chce jechać nad morze, no to z pociągiem bywa różnie. Dlatego mamy też coraz nowszy tabor, w którym już teraz mamy 16 miejsc na rowery. To nie jest oczywiście zawsze spełniające potrzeby rowerzystów. Tak jak pani powiedziała, to może być nawet 10 tysięcy przejazdów w ciągu jednego miesiąca. Swego czasu badaliśmy też ankietowo rowerzystów nad morzem w okolicach Brzeżyna i pytaliśmy, w jaki sposób państwo się dostali na te trasy. No i 1/3 osób odpowiedziała, że właśnie koleją. Więc w ten sposób możemy też badać pewną przepustowość i zapotrzebowanie na te przejazdy rowerowe pociągiem, ponieważ nasze liczniki na trasie Velobaltica odnotowują ponad 100 tysięcy, niektóre nawet 200 tysięcy przejazdów w ciągu jednego roku. No jeśli sobie policzymy, że 30% tych osób, no tak uśredniając, chciałoby się dostać na to morze pociągiem, no to z jednej strony oczywiście jest tu potrzeba zwiększonej liczby pociągów, ale przede wszystkim też większej liczby na rowery. Ponieważ no teraz mamy 16 miejsc, co jest bardzo dużym przeskokiem, jeśli chodzi o te liczby, jeśli chodzi o jakość przewozu względem poprzednich lat. Natomiast no, jeśli chcemy rozwijać dalej tę sieć rowerową i zwiększać liczbę przejazdów rowerowych, no to dalej musimy sukcesywnie tę liczbę zwiększać.
0: Pamiętajcie, możecie zabrać rower do pociągu, jeżeli chcecie skorzystać z trasy rowerowej, która nie jest bezpośrednio w waszym sąsiedztwie. I o tym wszystkim opowiedział nam Marcin Wójciak, inspektor w Biurze do Spraw Komunikacji Rowerowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. A już teraz w naszym programie kolejny temat. Może nie wszyscy uzyskali już zwrot podatku, niektórzy może wciąż czekają. Uważajcie, bo w takich momentach uaktywniają się oszuści również na Pomorzu Zachodnim. Ewa Pasierbiewicz rozmawiała na ten temat z Sebastianem Osińskim, rzecznikiem Izby Skarbowej w Szczecinie.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Cyberprzestępczość jest dla nas ogromnym problemem. Mamy różne metody działania oszustów. Ta, która do nas dotarła na początku roku, to były wezwania mówiące o zwrocie podatku. Zaczęły się pojawiać one około 15 lutego, czyli wtedy, kiedy startowała akcja składania zeznań podatkowych za ubiegły rok. I jakby oszuści rozsyłali do podatników e-maile, w których prosili, że żeby przyspieszyć zwrot podatku, trzeba kliknąć we właściwy link, tam później różnie, bo to różne strony, ale na przykład podawano numer PESEL, albo na przykład od razu logowano się jakoś przez swoją bankowość elektroniczną. My oczywiście jako Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie kontaktujemy się z podatnikami mailowo. Robimy to albo przez e-Urząd Skarbowy, albo w formie takiej elektronicznej, na przykład przez ePUAP, albo w formie papierowej, tak? więc tutaj na pewno nie przekierowujemy, nie prosimy o żadne dane, także tutaj to przestrzegam. W ostatnim czasie pojawiły się też takie papierowe wezwania do zapłaty z logo Krajowej Administracji Skarbowej Rzeczpospolitej Polskiej, które oszuści wkładają za wycieraczki samochodów. I tutaj mamy zgłoszenia z różnych województw, które trafiają do naszej centrali, ale też do nas trafiły na przykład ostatnio takie informacje, że taka sytuacja miała miejsce w Drawsku Pomorskim, czyli w naszym województwie. Tyle, że te wezwania do zapłaty nie mówią o zwrocie podatku PIT, natomiast odwołują się do zapłacenia zaległych mandatów karnych. I tam jest kod QR, który odsyła oczywiście do jakiegoś linku, z którym my jako Krajowa Administracja Skarbowa nie mamy nic wspólnego. Więc tutaj jest to ogromne niebezpieczeństwo, nie tylko tego, że ktoś zapłaci niesłusznie jakąś daninę, ale też to oczywiście, że zostaną zhakowane jego dane.
12: Po czym podatnik może poznać, że wiadomość rzekomo od Urzędu Skarbowego jest próbą wyłudzenia?
7: Właśnie po tej drodze, w jaki sposób ona jest kierowana. No my nigdy byśmy tego nie zrobili jako Krajowa Administracja Skarbowa za wycieraczkę samochodu, nigdy byśmy nie pisali na prywatne maile jakichś podatników, pism procesowych, pism takich, które dotyczą rozliczeń podatkowych. To nie jest nasza droga, jaką my się kontaktujemy z podatnikami, ale jeżeli podatnik czuje się niepewnie, ma wątpliwość, bo być może kojarzy, że miał mieć zwrot podatku albo ma coś tam do zapłaty, ale jeszcze nie wie ile i dostaje takie pismo i może mu się ta lampka oczywiście zapalać. On chce dobrze w pierwszym momencie, tak? Ma jakby taki odruch bezwarunkowy, że chce uregulować, że chce być z Urzędem Skarbowym, mówiąc kolokwialnie, bardzo na zero, więc on działa w dobrej wierze. Więc w takiej sytuacji zawsze może zadzwonić do Urzędu Skarbowego, tego, w którym się rozlicza, albo na naszą infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Można też oczywiście na policję jak najbardziej można zgłosić, szczególnie te ulotki, które są wkładane za wycieraczki samochodów, jak najbardziej mogą być zgłoszone na policji. Wiem, że takie zgłoszenia są kierowane.
12: Czy pomimo tych apeli zarówno ze strony policji, KAS, jak i innych służb mieszkańcy nadal nabierają się na takie wiadomości?
7: Myślę, że się nabierają, natomiast my oczywiście tutaj też nie mamy takich statystyk, no bo nie mamy żadnych uprawnień, żeby je też prowadzić i odpytywać. Natomiast no to, co słyszymy i skoro podatnicy sami zgłaszają, to jakby domniemamy, że się nabierają. Oczywiście częściej seniorzy, ponieważ mają mniej możliwości weryfikacji tego wszystkiego. Myślę, że nasi młodsi podatnicy są bardziej biegli w takim sprawdzaniu tego wszystkiego w internecie. Ale oczywiście starszych klientów zachęcamy, żeby zawsze do nas zadzwonili, skontaktowali się, przyszli osobiście, to wtedy też pomożemy.
12: Z czym dziś mieszkańcy Szczecina, regionu, najczęściej kojarzą KAS? Z PIT-em, kontrolą czy z oszustwami na przykład podatkowymi właśnie?
7: Myślę, że najczęściej jednak kojarzą w ogóle z rozliczeniami wszelkiego rodzaju, bo tutaj nie chodzi tylko o PIT, ale na przykład o zbycie samochodu, o zbycie nieruchomości, o wszelkie rozliczenia podatkowe. Też na pewno z rynkiem pracy, bo myślę, że w ostatnich latach bardzo praca w administracji tutaj skarbowej zyskała na znaczeniu, jeżeli chodzi o lepsze warunki zatrudnienia, płac i ruchomy czas pracy, no to też na pewno, jeżeli chodzi o taki prestiż i też jeżeli chodzi o nabory do służby celno-skarbowej, bo proszę pamiętać, że Krajowa Administracja Skarbowa to również funkcjonariusze celno-skarbowi. I myślę, że z tym też jest skojarzone w województwie zwalczanie przestępczości gospodarczej, więc często pojawiają się od nas artykuły o likwidacji nielegalnych punktów hazardowych, o likwidacji jakichś nielegalnych bimbrowni, sklepików z nielegalnym suszem, tytoniem w mieszkaniach, o rozbiciach grup przestępczych, wyłudzeniach VAT-u i tak dalej. Więc myślę, że z jednej strony ta współpraca taka bardziej tutaj podatkowa z klientem, ale z drugiej strony właśnie te działania związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
12: A z jakimi mitami najczęściej spotyka się pan w swojej pracy?
7: Trudno teraz powiedzieć, bo to się zmienia, ale wcześniej oczywiście no to było, jak nawet zaczynałem pracę, to był ten taki mit, że oczywiście administracja skarbowa działa w złej wierze, że jest to takie działanie, które ma na celu za wszelką cenę niszczenie podatników, budowanie jakichś dolegliwości, barier i tak dalej. No oczywiście dzisiaj podatnicy są bardziej świadomi, jest tak zwana też moralność podatkowa, że wszyscy wiemy, że podatki trzeba płacić i widzimy, efekty tego, czyli drogi, środowisko, bezpłatne szkoły, bezpłatną służbę zdrowia i tak dalej. I to, jak Polska się zmienia. Natomiast na pewno też sposób obsługi klienta bardzo się zmienił względem ludzi, a możemy to ocenić w sposób obiektywny, ponieważ nasi klienci po wizytach w Urzędzie Skarbowym wypełniają anonimowo, elektronicznie, czyli nie przy pracowniku, tylko w domu w formie mailowej, ankiety satysfakcji klienta i faktycznie podnoszą, że w dzisiejszych czasach można się umówić na wizytę na konkretną godzinę. Dużo rzeczy można załatwić elektronicznie, nie trzeba stać w kolejkach. Właśnie to zeznanie, sposób złożenia zeznania przez internet, sposób złożenia zeznania przez telefon, czyli właściwie podatnicy mają wrażenie, że ta cyfryzacja idzie z duchem czasu i że już też dosięgnęła tę sferę Ministerstwa Finansów. Proszę pamiętać, że my z cyfryzacją spotykamy się dzisiaj we wszystkich dziedzinach.
0: Mówił w rozmowie z Ewą Pasierbiewicz Sebastian Osiński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: W naszym programie czas na kolejne tematy i sporo będzie m.in. o zdrowiu.
15: Po wypełnieniu ankiety dostaniemy skierowanie na badania. Są to badania laboratoryjne. Po wykonaniu tych badań należy zgłosić się do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
0: Już za chwilę m.in. o programie Moje Zdrowie, z którego możemy skorzystać w województwie zachodniopomorskim. W dalszej części programu przyjrzymy się dyscyplinie sportu, która w naszym regionie zyskuje na popularności.
16: Ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia, poniedziałki w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 967 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności.
0: Wyjaśniło się już trochę, o jaką dyscyplinę chodzi, a więcej wyjaśni się za kilka minut. A na razie rozmowa z Małgorzatą Olszewską z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji w Zachodniopomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Zdrowe Pomorze Zachodnie.
0: Będziemy rozmawiać na temat programów profilaktycznych, z których mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Proszę powiedzieć, jakie są te najważniejsze programy, z czego możemy korzystać?
15: Najnowszym i takim bardzo szerokim programem, z którego mogą skorzystać osoby już od 20 roku życia, jest program Moje Zdrowie. Jest to taki całościowy bilans zdrowia osoby dorosłej. Nie ma górnej granicy wieku, więc jest najszerszy, jeżeli chodzi o wiek, program profilaktyczny. Pacjenci w wieku od 20 do 49 roku życia mogą korzystać z tego programu raz na 5 lat, natomiast osoby starsze raz na 3 lata. Program jest realizowany przez wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, więc dostęp do tego programu również jest szeroki. W naszym województwie mamy blisko 390 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a program jest dosyć prosty do realizacji. Wystarczą 3 kroki. Należy wypełnić ankietę przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Jest to ankieta, która dotyczy podstawowych danych dotyczących tego, jak żyjemy, jakie ewentualnie choroby występują w naszej rodzinie, jaki jest nasz styl życia. Oczywiście wiek i płeć i od tego właśnie, co wypełnimy w tej ankiecie, zależy to, na jakie badania zostaniemy skierowani, ponieważ te badania są dopasowane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Po wypełnieniu ankiety dostaniemy skierowanie na badania. Są to badania laboratoryjne, podstawowe lub rozszerzone, tak jak mówiłam, w zależności od tego, co, jak wypadniemy w ankiecie. Po wykonaniu tych badań należy zgłosić się do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i podczas tej wizyty pracownik medyczny, bo niekoniecznie musi być to lekarz, może być to również pielęgniarka, zmierzy ciśnienie, tętno, wagę, nasz wzrost, pomierzy obwód talii, bioder i omówi te wyniki, których badania zrobiliśmy. Do tego będzie dopasowany indywidualny plan zdrowotny, który będzie zawierał też rekomendacje dotyczące profilaktyki i ewentualnie kolejnych badań. Badania w ramach tego programu umożliwiają wczesne wykrycie najczęstszych chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzycę, choroby nerek, choroby tarczycy, wybrane choroby onkologiczne, infekcyjne, a nawet takie choroby psychiczne czy zaburzenia poznawcze, dlatego że u osób od 60 roku życia program jest poszerzony o właśnie badania w kierunku chorób otępiennych. Jeżeli chodzi o pakiet badań, taki podstawowy dla wszystkich pacjentów, niezależnie od wieku i od tego, co wypełnili w ankiecie, jest to morfologia, poziom glukozy, poziom kreatyniny, który ocenia funkcję nerek, lipidogram, czyli badania cholesterolu i TSH, czyli wskaźniki funkcjonowania tarczycy oraz ogólne badanie moczu. Natomiast osoby w zależności od wieku i płci, aktualnego stanu zdrowia mogą mieć pakiet rozszerzonych badań. Są to próby wątrobowe. Dla mężczyzn bardzo ważne badanie PSA, które ocenia stan zdrowia grubego czołu krokowego. Testy w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C, lipoproteina A, której obecność może wskazywać na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a także takich chorób jak miarczyca, czy zawał serca, czy udar mózgu. Więc jest to naprawdę bardzo szeroki zakres badań.
0: Są jakieś dane, które opisują, czy mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego chętnie korzystają? Czy tutaj jeszcze, jeśli chodzi o profilaktykę, mamy jakąś lekcję do odrobienia?
15: Jeżeli chodzi o nasze województwo, dotychczas, od początku trwania programu, czyli od maja 2025 roku, z programu skorzystało ponad 180 tysięcy osób, co daje nam niespełna 14% osób uprawnionych. Natomiast z miesiąca na miesiąc ta liczba rośnie, więc myślę, że zainteresowanie też wynika z tego, że do coraz większej liczby osób ten program dociera, coraz więcej osób wie o tym programie. No rzeczywiście liderkami są kobiety, bo ponad 60% osób zainteresowanych to kobiety, natomiast mężczyźni powolutku też się rozkręcają, też już zaczynają coraz częściej korzystać z programu, a największe zainteresowanie jest wśród młodych dorosłych, czyli takich osób do 40 roku życia.
0: Myślę też, że warto podkreślić, że to jest taki bardzo dostępny program, prawda, dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Szczecinie, czy w Świnoujściu, czy w Kamieniu Pomorskim na przykład, gdziekolwiek, no każdy ma ten swój POZ i to tam jakby odbywa się większa część tych badań, bo to rozumiem, że idziemy do tego laboratorium, które dobrze znamy, a później do swojego lekarza z tymi wynikami, prawda?
15: Program realizują wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli przychodnie, które dobrze znamy, do których złożyliśmy deklarację. Nawet jeżeli ktoś nie jest pewny, gdzie ma złożoną deklarację do przychodni, to wypełniając ankietę zgłoszeniową do programu, będzie miał tam informację, która przychodnia realizuje ten program, więc tu nie ma możliwości, że ktoś się pomyli. Natomiast rzeczywiście większość osób zna swojego lekarza rodzinnego, zna swoją przychodnię, więc czuje się też w tym badaniu bezpiecznie i to, co ważne, nie kończy się ono tylko na zrobieniu badań laboratoryjnych, ale również na kontakcie z pracownikiem medycznym przychodni, z którym mamy możliwość omówienia tych badań oraz wysłuchania ewentualnych zaleceń. A w przypadku, kiedy podczas tych badań wyniknęły jakieś nieprawidłowości, możemy uzyskać skierowanie na poszerzone badania. To, co jest ważne, niekoniecznie badania musi omawiać z nami nasz lekarz rodzinny, ale na pewno będzie to pracownik medyczny przychodni, do której należymy.
0: Mówiła Małgorzata Olszewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji w Zachodniopomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. W Szczecinie mamy około 90 przychodni realizujących program Moje Zdrowie, w Świnoujściu 8, a przykładowo w powiecie Kamieniu. Takich przychodni jest 14, w tym 4 w Kamieniu Pomorskim i 2 w Międzyzdrojach. Warto się zainteresować. To wszystko te miejsca, które dobrze znamy z opieki zdrowotnej w ramach POZ-u. Każda osoba, która rozpoczęła 20 rok życia i jest ubezpieczona w NFZ, może skorzystać z programu Moje Zdrowie co 5 lat, jeśli ma od 20 do 49 lat i co 3 lata, jeśli ma 50 lat i więcej. Są to lata liczone rocznikowo, nie od daty urodzin. Program Moje Zdrowie to bilans zdrowia dorosłego człowieka, a więcej na stronie Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Tyle na razie o zdrowiu, a teraz już zachęta do aktywności fizycznej. Jeśli szukacie aktywności na świeżym powietrzu, w samym sercu Szczecina, na Jasnych Błoniach, regularnie odbywają się treningi Ultimate Frisbee. To świetna okazja, by się poruszać, poznać nowych ludzi i spróbować czegoś nowego. A więcej na temat tej dyscypliny opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Rozumiem, że skład jest mieszany, to znaczy kobiety razem z mężczyznami w jednej drużynie grają.
16: Tak, gramy tak zwany mixed. Teraz jest to pomieszane w taki sposób, że są trzy kobiety na tak zwanej linii czterech panów, a później są trzech panów i cztery panie. To jest tak na przemian. I to dwa punkty się zmienia. Dwa punkty są, powiedzmy, trzy panie, później kolejne dwa punkty są cztery panie.
0: Są jakieś stałe pozycje zawodników na boisku, tak jak w piłce nożnej na przykład? Ktoś atakuje, a ktoś broni? Czy to się zmienia?
16: Tak, jak najbardziej tak. To są pozycje pod tytułem handler, czyli osoba rozgrywająca. Reset handler, który resetuje liczenie, gdyż mamy tylko 10 sekund na wyrzucenie dysku. Później mamy pozycje na boisku, tak jakby zdobywające mety, czy jest tam deep receiver, czyli osoba, która biega na dalekie dyski. Mamy takiego middle receivera, który operuje w środku boiska. Mamy takiego short cuttera, który, powiedzmy, pracuje bardzo blisko tych handlerów i ewentualnie, jak oni mają jakiś problem z, nie wiem, tam ze zresetowaniem dysku, czy oddaniem go, to on im tam pomaga.
0: Co jest trudniejsze w takim razie, proszę powiedzieć, rzucić czy złapać?
16: Chodź, no tutaj zdania są podzielone, no na pewno każdy swoją pozycję, wie pani, każdy swoje dziecko chwali, więc każdy by powiedział, że o wiele ciężej jest złapać ten dysk, a ktoś rzucający by powiedział, że no halo, o wiele ciężej jest precyzyjnie rzucić. No wiadomo, że tutaj jeden musi pracować nad techniką rzutu, drugi musi pracować nad techniką biegu. Co jest trudniejsze? No jeden powie, że no będzie, że lepiej mu się biega, bo biegał całe życie, a inny powie, że no zdecydowanie woli rzucać, bo ten dysk jest na przykład tam tylko waży 175 gram, nie jest taki ciężki, nie potrzebuje tam jakiejś na przykład fizolki, żeby ten dysk jakoś specjalnie rzucić. Także no mi ciężko powiedzieć, bo lubię sobie i rzucić,
0: i złapać.
16: No, ale też czasami lubię i powiedzieć, dokładnie tak jak pani mówi. Tak. Mm-hmm.
0: Proszę jeszcze coś powiedzieć o tym spirit of the game. To jest trudne tak się dogadać na boisku w sytuacji, w której no, zachodzi jednak sprzeczność interesów drużyn?
16: Niestety coraz ciężej i wraz z pozycją, w której znajduje się drużyna, czyli w fazie grupowej, gdzie te punkty nie ważą aż tak bardzo, jest o wiele łatwiej się dogadać. Natomiast jeżeli jest już jakiś tam szczebel, gdzie drużyny walczą o lokaty pod tytułem półfinał, finał czy ćwierćfinał, wiadomo, że każdy punkt już niesie za sobą inną wagę i każdy zawodnik większą uwagę przykłada do tego, co tam tak zwani się koluje, na co zwraca uwagę. No i tutaj jest trochę ciężej jakby utrzymać to swoje, ten fał, to przewinienie i komuś wytłumaczyć, że jednak było trochę inaczej, aczkolwiek jest to też w pewnym stopniu fenomen, że pomimo tego ludzie potrafią się ze sobą dogadać i te spory są rozwiązywane dosyć szybko, bo wiadomo, tam w zasadach też jest, że jest pewien okres czasu, gdzie można to dyskutować, żeby też ta gra w miarę była płynna i to tam jest półtorej minuty na taką dyskusję. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie się dogadać w tym czasie, no to wtedy wzywają swojego spirit kapitana, który jakby pomaga, można zapytać osoby trzecie, które widziały gdzieś tam z boku, co tam się dzieje. Taki konflikt w najgorszym wypadku, jeżeli się ludzie nie dogadają, to ten dysk po prostu cofa się przed dany moment, gdzie tam ta sytuacja miała miejsce.
0: Chyba też trzeba umieć przyznawać się do błędu w razie czego, prawda? To chyba też by była cenna umiejętność w takim razie.
16: Tak, zdecydowanie tak. No jest tak, jak tutaj ten Spirit of the Game stawia głównie na rozmowę, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, żeby potrafili ze sobą rozmawiać w sposób kulturalny, bo tam też jest jeden z podpunktów samokontrola i nastawienie jakby do przeciwnika, żeby każdy tutaj jakby z pełnym szacunkiem odchodził do zdania innego człowieka, potrafił wysłuchać, ale też przedstawić swoją jakby stronę. No i mówię, różnie to wychodzi, ale generalnie ludzie potrafią się ze sobą w miarę cywilizowany sposób dogadać i pomijając fakt, że są te emocje związane z grą, ze sportem, to tam jakieś takie straszne rzeczy się nie wydarzają.
0: Gracie na różnych nawierzchniach, prawda? Gdzieś to przemknęło też już w trakcie naszej rozmowy. Były halowe mistrzostwa Polski, będą mistrzostwa na trawie.
16: I jeszcze będą mistrzostwa, tak zwane PMP, plażowe mistrzostwa Polski. Rokrocznie startujemy na każdej nawierzchni. Niestety naszym kryptonitem jest piasek, gdzie zupełnie nie leży nam to i też może nie potrafimy za bardzo grać na tym piasku, aczkolwiek walczymy, staramy się rok do roku coraz lepiej pokazać, no ale z tym piaskiem to różnie wychodzi. Naszym konikiem jest tak na dobrą sprawę hala, na drugim miejscu jest trawa, a na samym końcu jest piasek.
0: Nie jesteście jedyną drużyną frisbee na Pomorzu Zachodnim?
16: Nie. Jest jeszcze drużyna Albatros, to jest właśnie ta pierwsza drużyna, gdzie ja zaczynam swoją przygodę, a później właśnie tej drużyny powstała tam moja drużyna 937.
0: Tak organizacyjnie, gdzie was można spotkać, gdzie was można znaleźć, jak można śledzić waszą aktywność i jak można dołączyć?
16: No to ja zapraszam wszystkich chętnych do spróbowania nowego sportu na razie na Jasne Błonia, w poniedziałki i w środę od godziny 18. Zapraszam też na nasz fanpage 937 Ultimate Frisbee Szczecin, jeżeli chodzi o Facebooka, i 967 Ultimate Team, to jest na Instagramie. Tam są wrzucane wszystkie rolki i wszystkie nasze poczynania. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to po prostu zapraszam do napisania albo po prostu zwykłego przyjścia na trening. Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Atmosfera jest bardzo przyjazna i rodzinna. Także jak ktoś chciałby po prostu sobie małą odskocznię od codzienności, to zapraszam do nas na trening.
0: Jeśli chodzi o frisbee, został już tylko nieco ponad miesiąc do jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Pomeranian Power. Cała szczecińska drużyna szykuje się na wyjątkowo spotkanie w Choszcznie. A o tym wszystkim opowiedział nam Tymon Serocki, kapitan drużyny 967 Ultimate Frisbee Szczecin.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
0: Profilaktyka zdrowotna to jeden z tematów, który zajmuje nas dzisiaj w programie. Już za chwilę głos z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Mamy aktywnie działające mammobusy. Zazwyczaj między 70-80 razy w miesiącu zatrzymują się w różnych miejscach naszego województwa. Na przykład w Świnoujściu w tym roku mammobus był już 7 razy.
0: Sprawdzimy też propozycję spędzenia wolnego czasu w regionie w końcu w maju, Noc Muzeów.
17: Filharmonia też co roku się otwiera na Noc Muzeów. My do środka zapraszamy osoby, które też często trafiają do nas po raz pierwszy. Czasami przypadkiem, bo spacerują po mieście i widzą, że coś się dzieje, budynek jest podświetlony, ludzie wchodzą do środka.
0: To będzie 20. Europejska Noc Muzeów. W tym roku przypada 16 maja. Jak słyszymy, szczecińskie instytucje również się włączają. O tym jeszcze powiemy. A na razie rozmowa z Małgorzatą Olszewską z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o programach profilaktycznych dostępnych dla nas na Pomorzu Zachodnim.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
15: Dla kobiet mamy dedykowane dwa programy profilaktyczne. Jest to program związany z wykrywaniem raka piersi i program profilaktyki raka szyjki macicy. Mogą z nich korzystać kobiety tutaj już w zależności od wieku. Jeżeli chodzi o program wczesnego wykrywania raka piersi, jest to badanie mammograficzne, z którego mogą skorzystać kobiety między 45 a 74 rokiem życia, i z tego programu można korzystać co 2 lata. Co ważne, na to badanie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do pracowni diagnostycznej lub umówić badanie w mammobusie. W naszym województwie mamy 11 pracowni stacjonarnych, 6 jest w Szczecinie, 3 w Koszalinie, 1 w Szczecinku i 1 w Kołobrzegu, ale mamy też aktywnie działające mammobusy. Zazwyczaj między 70-80 razy w miesiącu zatrzymują się w różnych miejscach naszego województwa. W kwietniu zaplanowanych było aż 71 postojów, 5 w Szczecinie, 4 w powiecie kamieńskim, czyli w Wolinie i w Kamieniu Pomorskim, a na przykład w Świnoujściu w tym roku mammobus był już 7 razy, więc naprawdę jest możliwość skorzystania z tych badań. Dane kontaktowe do poradni stacjonarnych oraz aktualny harmonogram pracy mammobusów zawsze jest dostępne na naszej stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: No i cytologia to jest ta druga sprawa, która zawsze kobiety bardzo interesuje, a przynajmniej powinna interesować. To też jest taki program, w którym niedawno zaszły zmiany, na które bardzo czekałyśmy jako kobiety, prawda?
15: Tak, program profilaktyki raka szyjki macicy jest dla kobiet już od 25 roku do 64 roku życia. Również nie jest na to badanie potrzebne skierowanie, wystarczy zgłosić się do poradni ginekologicznej lub też do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w naszym województwie 7 przychodni realizuje to w gabinetach właśnie położnych. W województwie mamy 120 poradni położniczo-ginekologicznych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których można właśnie wykonać profilaktycznie cytologię, bo to właśnie badanie jest w ramach tej profilaktyki. Od niedawna mamy nową formę, czyli nowy schemat. Jest to test HPV. czyli test, który wykrywa wirusa brodawczaka ludzkiego. Jest to taki wirus, który ma wysokie ryzyko onkogenne i jeśli wynik tego testu jest dodatni, to z tej samej próbki pobierany jest materiał do cytologii na podłożu płynnym. Jest to duża zmiana, jeżeli chodzi o formę przeprowadzania badań, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy. I od lipca tego roku tak naprawdę ma być to już jedyny schemat, czyli ta klasyczna cytologia jest jeszcze prowadzona do końca czerwca, natomiast rzeczywiście od lipca już będzie tylko nowy schemat testu HPV i w przypadku dodatniego wyniku dodatkowo cytologia na podłożu płynnym. Badania możemy wykonywać w zależności od wyniku badania i zaleceń lekarza co 5 lat, co 3 lata lub co roku i tak jak mówiłam, w zależności od tego, jaki jest wynik i jakie są zalecenia lekarskie.
0: Trudno skłonić mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, żeby zgłaszały się na te badania, czy jest to już taki raczej pakiet obowiązkowy?
15: Chcielibyśmy, żeby to był pakiet obowiązkowy. Jeżeli chodzi o nasze wyniki na tle kraju, to w obu programach dla kobiet mamy wykaz troszeczkę, czy zaangażowanie troszeczkę większe niż średnia krajowa. Jeśli chodzi o profilaktykę raka piersi, to jest to poziom około 36% zgłaszalności do programu, przy czym średnia krajowa to 33%, więc troszeczkę mamy więcej. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, jest to 17% uprawnionych kobiet, więc nie jest to dużo, natomiast nadal więcej niż w populacji całego kraju. Chcielibyśmy osiągnąć większe wyniki, zachęcamy kobiety do tego, żeby się nie bały, żeby się zgłaszały. W całej profilaktyce chodzi o to, żeby się zgłaszać, póki właśnie nic się nie dzieje, póki czujemy się zdrowi i kontrolować stan zdrowia, robić badania profilaktycznie, czyli kontrolnie.
0: Proszę powiedzieć, te dane obejmują też osoby, które robią tego typu badania w gabinetach prywatnych albo nie w ramach programu, tylko po prostu w ramach wizyty na NFZ u swojego lekarza?
15: Nie, te dane obejmują tylko kobiety, które wykonują badanie w ramach profilaktyki, w ramach programów. Mhm. Natomiast na pewno jest to większy odsetek, jeżeli chodzi o doliczając kobiety, które wykonały badanie na przykład prywatnie.
0: Chciałabym, żebyśmy powiedziały o jeszcze jednym programie profilaktycznym, z którego mogą korzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Mam na myśli program profilaktyki raka jelita grubego. Proszę powiedzieć o tych badaniach, gdzie z nich można skorzystać i dla kogo to jest program?
15: Rak jelita grubego jest to jeden z najczęstszych nowotworów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jest to choroba, która rozwija się długo i długo nie daje objawów. Dlatego mamy program profilaktyki dla osób, które ukończyły 50 rok życia lub 40 rok życia, jeżeli krewny w pierwszej linii pokrewieństwa miał diagnozę nowotworu raka jelita grubego. Program jest skierowany do osób, które w danym momencie nie mają żadnych objawów sugerujących nowotwór jelita grubego i nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Te kryteria wiekowe to jest 50-65 lat lub 40-49 lat dla osób, gdzie już, tak jak mówiłam, ta diagnoza nowotworu w rodzinie się pojawiła. Podstawowym badaniem w ramach tego programu jest kolonoskopia i w ramach tego również pobranie ewentualnie wycinków czy usunięcie polipów. Jest to badanie, na które nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która wykonuje takie badania. W Zachodniopomorskim mamy 8 takich placówek medycznych, 5 w Szczecinie oraz w Kołobrzegu, Białogardzie i Policach.
0: W temacie profilaktyki również powiedzmy jeszcze o innych narzędziach, które proponuje zachodniopomorski NFZ, a mam tutaj na myśli portale internetowe stworzone właśnie specjalnie po to, żeby mieszkańcy mogli świadomie zadbać o swoje zdrowie.
15: Jednym z głównych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia jest również dbanie o profilaktykę zdrowia, dlatego zależy nam na pełnym i rzetelnym dostępie pacjentów do informacji na temat tego, jak dbać o zdrowie. Prowadzimy dwa portale. Jest to Akademia NFZ oraz Diety NFZ. Są to portale edukacyjne, które są bazą wiedzy o profilaktyce i są dla wszystkich. Można tam znaleźć informacje dla osób, które już mają jakieś problemy zdrowotne, ale również jest to dla osób, które po prostu chcą zdrowo żyć, są aktywne i chciałyby wiedzieć, co mogą zrobić, żeby właśnie zapobiegać ewentualnym chorobom w przyszłości. Jeżeli chodzi o portal Akademii NFZ, bardzo ciekawym narzędziem na tym portalu jest kalendarz badań. Wystarczy zaznaczyć swój wiek oraz płeć, a kalendarz wygeneruje zalecenia odpowiednie do naszego wieku, zalecenia i badania, które możemy wykonać w ramach profilaktyki, więc możemy sobie sami sprawdzić, co możemy zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie, a następnie zacząć korzystać z możliwości, które daje portal. Są tam e-booki, informacje od specjalistów, artykuły w formie multimedialnej, przekierowanie na przydatne aplikacje, podcasty, quizy, które sprawdzają naszą wiedzę, ale też materiały dla dzieci, materiały edukacyjne w formie gier i zabaw, które możemy wykorzystać w domu z własnymi dziećmi, ale również jako rozrywkę, jako materiały edukacyjne w pracy z grupą dzieci w takim wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Są to na przykład karty ruchu, czy rebusy, różnego rodzaju te ciekawe inspiracje, które możemy sobie wydrukować. Są to gotowe propozycje nauki dzieci o tym, jak dbać o zdrowie. Jeśli chodzi o portal Diety NFZ, jest to portal, na którym znajdują się informacje o mądrych wyborach żywieniowych, budowaniu nawyków, które wspierają nasze zdrowie. Jest to oczywiście narzędzie, które jest bezpłatne i oferuje przepisy, gotowe plany żywieniowe. Jest tam aż 19 planów żywieniowych, z których możemy skorzystać, mając jakieś trudności zdrowotne jako element terapii, ale też dla osób, które po prostu żyją szybko, bo mamy na przykład propozycję diety, którą możemy bardzo szybko wykonać. Tak, czyli te przepisy są szybkie do wykonania i z prostych składników.
0: Do profilaktyki zdrowotnej zachęcała nas Małgorzata Olszewska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A już teraz czas na zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Tegoroczna Noc Muzeów przypada 16 maja, a więc w przyszły weekend będziemy mogli oddać się zwiedzaniu. W Szczecinie w Noc Muzeów włącza się między innymi Dom Kultury 13 Mus, Trafostacja Sztuki, Willa Lenca, a także Centrum Solidarności Stocznia, Muzeum Książąt Pomorskich, Morskie Centrum Nauki, a także Filharmonia Szczecińska. O ofercie tej ostatniej już teraz Katarzyna Plater-Zyberg, rzeczniczka Filharmonii Szczecińskiej.
17: Filharmonia też co roku się otwiera na Noc Muzeów. My do środka zapraszamy osoby, które też często trafiają do nas po raz pierwszy. Czasami przypadkiem, bo spacerują po mieście i widzą, że coś się dzieje, budynek jest podświetlony, ludzie wchodzą do środka. I to też może być taki moment, myślę, pierwszego kontaktu, który potem ma szansę się przerodzić w regularne odwiedziny już na koncertach, albo właśnie na kolejnych wystawach, bo my w tym roku, czyli 16 maja, otworzymy się w Noc Muzeów dla zwiedzających nie jako budynek, ale jako przestrzeń dla sztuki współczesnej. Specjalnie na Noc Muzeów przygotowujemy przedpremierowy pokaz wystaw w ramach festiwalu Hunting for Painting, więc publiczność zobaczy część festiwalowych prac przedpremierowo właśnie i kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem samego festiwalu. A ten festiwal Hunting for Painting to jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, bo proponuje trochę inne spojrzenie na malarstwo. Akurat podczas Nocy Muzeów będzie można w Filharmonii zobaczyć pracę artystek i artystów związanych z Akademią Sztuki w Szczecinie. W tym sensie Noc Muzeów w Filharmonii to nie będzie takie klasyczne zwiedzanie budynku z przewodnikiem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w piątki, ale spotkanie z czymś aktualnym, żywym, jeszcze przed premierą. No i do tego oczywiście dochodzi cała ta nocna atmosfera, trochę inne światło, inny rytm, większa swoboda poruszania się po przestrzeni, bo o ile nie będą dostępne wtedy sale koncertowe i nie będzie można ich zobaczyć, o tyle po pozostałych przestrzeniach Filharmonii i dwóch galeriach będzie się można poruszać naprawdę zupełnie swobodnie.
0: Mówiła Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii Szczecińskiej. W naszym województwie Noc Muzeów odbywa się oczywiście nie tylko w Szczecinie. Przykładowo w Świnoujściu w tym roku motywem przewodnim będą kryminały. Pierwszy raz w historii miasta areszt przy ulicy Piłsudskiego otworzy swoje cele i będzie można zobaczyć go od środka. To propozycja na kolejny weekend, a na razie zajrzyjmy jeszcze do kin. Wśród nowości tego weekendu film Mortal Kombat 2 to kontynuacja rebootu z 2021 roku. Spodziewajcie się widowiskowych scen pojedynków, epickich bitew i brutalności. Wprowadzona ma być jedna z najbardziej ikonicznych postaci serii, Johnny Cage. Zagrał go Karl Urban. Film mamy na ekranach kin Helios w Szczecinie. Mortal Kombat 2 pokazuje też na przykład multikino w Świnoujściu. I to już ostatnia propozycja w tej odsłonie naszego magazynu. Monika Trykowska-Chwila. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to...